świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: szorstki głos. To Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Słoneczna Brygada już nie śpi. Słoneczna Brygada wita dzisiaj w składzie. Piotr Jaworski.
1: Dzień dobry. Dzień
0: Michał Kieszchała.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Tomek Lurkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy razem na zegary, a na zegarach już szósta.
1: No to jeszcze rzućmy okiem na kalendarz. 22 lipca i środa, czyli dzień środkowy dzisiaj. A nasz poranny program zaczynamy od wiadomości Radia Złote Przeboje o szóstej.
3: 76 tysięcy złotych maksymalnie zarobią lekarze. Zaczynają się utrudnienia na poszerzanym odcinku autostrady A2. Hiszpańska policja zatrzymała samochód pełen narkotyków, bo jechał pod prąd. 76 800 zł, tyle ma wynieść maksymalne wynagrodzenie lekarzy. Taką propozycję przedstawił premier Donald Tusk.
4: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
3: Regulacja ma dotyczyć zarówno osób zatrudnionych na umowach o pracę, jak i kontraktach. Ponadto lekarz będzie zobowiązany do podjęcia zatrudnienia na przynajmniej pół etatu w jednej placówce mającej kontrakt z NFZ-em. Ma to być główny pracodawca. Jego zgoda będzie niezbędna do zatrudnienia w innym podmiocie. Zaczęły się już prace przy poszerzaniu autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Przyszedł teraz czas na pierwsze utrudnienia dla kierowców. Trzeba liczyć się ze zwężeniami, zmianami organizacji czy nawet ręcznym sterowaniem ruchem. Jest szansa, że ruch nadal będzie płynny, mówi Radio Złote Przeboje Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po dwa pasy ruchu.
3: Rozbudowa A2 od Warszawy do Węzławowicz ma potrwać do końca przyszłego roku. Z kolei odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028 roku. Polska na celowniku cyberoszustów. Należymy do państw najczęściej atakowanych w internecie. Cyberprzestępcy coraz chętniej korzystają ze sztucznej inteligencji, mówi Radio Złote Przeboje Marcin Mazur z firmy ESET, zajmującej się cyberbezpieczeństwem.
6: AI pomaga tworzyć bardziej wiarygodne wiadomości phishingowe czy komunikaty nakłaniające do wykonania niebezpiecznych działań. Coraz większym problemem są także oszustwa wykorzystujące kody QR. Wystarczy zeskanować taki fałszywy kod i zamiast do na przykład restauracyjnego menu trafiamy na stronę, która wyłudza dane albo pieniądze.
3: Jednocześnie, jak wskazują eksperci, ponad połowa pracujących przy komputerze Polaków w ostatnich 5 latach nie miała szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Hiszpańska policja zatrzymała samochód przewożący prawie 100 kg narkotyków, kokainę, haszysz i marihuanę. Ułatwił to sam kierowca tego auta, bo jechał pod prąd. Tak zwrócił na siebie uwagę policji. Potem rzucił się do ucieczki, a jego pasażer wyskoczył z samochodu i uciekał pieszo. Obaj zostali zatrzymani. Kierowca, który był do tego agresywny, na proces zaczeka w areszcie.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
1: Gdybyście jechali przez Beskidy krętą drogą numer 28 od Nowego Sącza na Krosno, to musicie uważać na ekipy pracujące na wschód od tego miejsca na wysokości Gorlic i Jasła. Miejscami droga jest zwężona i jechać można maksymalnie 50 na godzinę.
0: Uważajcie też na trasie numer 10 na odcinku od Torunia do Bydgoszczy. Panowie w pomarańczowych kamizelkach w kilku miejscach poprawiają nawierzchnię i pobocza.

0: Pogoda.
1: Najwięcej chmur teraz na Podlasiu. Gdzie indziej zachmurzenie małe i umiarkowane, chociaż od północnego zachodu będzie się chmurzyć, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Po południu, głównie na północy, możliwe lokalne burze. Na termometrach w ciągu dnia na ogół od 20 do 23 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, Słoneczna Brygada to my. Po szóstej zajmiemy się maluchem oraz zajmiemy się mózgiem, przy czym ten pierwszy to oczywiście wyrób samochodopodobny.
2: Tak jest, tak jest. A ponieważ mamy drugą środę drugiego turnusu, to sprawdzimy też po szóstej, czy macie jakiś przedmiot, bez którego nie ruszacie się na urlop. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. 4 minuty po szóstej, śpiewa Ricky Martin.

0: Do ostatniej nutki, do ostatniego hej. James Brown w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato w środowy poranek. Witam was, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Dzisiaj 22 dzień lipca i sprawdzamy o 6.11, co tam mamy ciekawego w kalendarzu.
1: 54 lata temu, ponad pół wieku temu, kochani, w Bielsku-Białej uruchomiono linię produkcyjną Fiata 126P.
2: Jak sobie pomyślę, że najlepsze lata mojego życia upłynęły mi w tym podskakującym, grzechoczącym, karłowatym pierdzielu.
1: Zwanym też kaszlakiem.
0: Tak było,
1: Czy państwo słuchacze, kochani, pamiętają dlaczego? Oczywiście, że tak. Ale dzisiaj mamy również Światowy Dzień Mózgu.
0: O. No i pytanie, czy mózgi słuchaczy działają już o tak wczesnej porze, o tej 6.11, czy bardziej na rozruchu, jak te małe Fiaty 22, 4, 4 i 3, 0. Zaczynamy apel poradny, dajcie znać, co u was. No i gramy na to jak na lato. Boskie Buenos, Manam, 12 po 6.

0: Między innymi za sprawą kinowego filmu o Jacksonie, Michael znowu jest na fali wznoszącej, bo od lat są takie rankingi najlepiej zarabiających, nieżyjących artystów i król popu znowu zyskuje. Ja nie wiem, czy ja bym się cieszył z tych zarobków już po. Chyba nie.
1: No tak, jest taki moment, w którym rzeczywiście pieniądze stają się zupełnie obojętne. Jest 18 minut po 6:00, to my, Słoneczna Brygada. Dobrze się obudzić, to jest ważna rzecz i właśnie dlatego już za moment zagramy wam grupę Van Halen i ulubioną piosenkę polskich skoczków narciarskich, gdyż pogoda nad Bałtykiem sugeruje, że sezon skoków zacznie się niedługo.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Do hymnu.
7: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Gramy na to jak na lata od samego rana w Radiu Złote Przeboje. Beyoncé i Jay-Z widziani ostatnio wśród gwiazd na finale mundialu, na meczu finałowym. Ich akurat nikt nie pomylił, co innego z Mattem Damonem, którego wzięli za Brada Pitta, a Pharrella Williamsa za Willa Pharrella. A czy uda nam się nie pomylić środy z innym dniem tygodnia? Sprawdźmy to już teraz. 22, 4, 4 i 3, 0, halo.
1: Witam wszystkich. Poznań pozdrawia. Chciałbym stwierdzić, że środa to w sumie piątek. Tyle,
2: no.
1: Że o 2 dni wcześniej.
2: O, i to jest bardzo ważna uwaga, gdyż na przykład w przypadku urlopu też lepiej o 2 dni wcześniej, chcieliśmy tu powiedzieć. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny. A teraz w samą porę, idealnie, żeby wszystkich dobudzić, zagramy Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje. To my, Słoneczna Brygada, jest dokładnie minuta po 6:30.

0: naszej komisji na piramidę. Super. Słuchajcie, pewien brytyjski neurobiolog poszukiwał utworu o największym indeksie radości, jak to nazwał. No i się okazało, że właśnie ten Don't Stop Me Now grupy Queen to jest utwór, który najlepiej uszczęśliwia ludzi, poprawia nastrój i dodaje energii. Właśnie dlatego u nas z samego rana to my, Słoneczna Brygada, kramy na to jak na lato za 22:07.
1: Dzień dobry, Freddie Mercury za nami. Środowy poranek zaczynamy w towarzystwie naprawdę największych nazwisk muzyki mocno rozrywkowej. Za chwilę Phil Collins, potem Whitney Houston. Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
6: Na paznokcie.
5: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
7: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Uff, ale gorąco.
9: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
10: No to kolejam na Gubałówkę i bawimy się. Hurra!
11: Kochanie, napiłbym się kawy.
12: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
11: Kaśka. Złotą Wosebę.
12: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
13: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: Gotowi na najbardziej czadową przygodę tego lata? Tajemnicza Solina zaprasza na niezwykłą podróż, podczas której odkryjesz baśniowy świat biesów i czadów. Zobacz spektakle artystyczne i weź udział w czadowej grze terenowej z nagrodami. Kolej linowa, wieża widokowa i rodzinny park rozrywki. Tajemnicza Solina. Wszystkie atrakcje w cenie biletu. Spędź wakacje w tajemniczej Solinie. Dowiedz się więcej i kup bilety na pklsolina.pl.
18: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
19: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: lato. Dzwońcie.
1: Jako, że jesteśmy w środku drugiego tygodnia, drugiego turnusu urlopowego, to mamy oto taki temat dla Państwa, słuchaczy kochanych. Uwaga, jeden przedmiot, bez którego nie ruszasz się na urlop. Tak się właśnie zastanawiamy, co to może być. Może to jest na przykład powerbank w tych czasach, albo ulubiona poduszka, albo termos.
2: Albo, uwaga, słoik bigosu.
1: No, ja tak na mam. Przykład, no.
2: Napiszcie na poranek@złoteprzeboje.pl, a jeszcze lepiej, zadzwońcie pod numer 22 44 i 30. Za najciekawszy głos wyślemy Wam pudełko kawy ze słoneczną brygadą Radia Złote Przeboje. Jeden przedmiot, bez którego nie ruszasz się na urlop, to 22 44 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: gramy na to jak na lato w radiu Złote Przeboje. Muniek Staszczyk śpiewa daleko, tak, daleko, daleko, tak. Za to jeśli chodzi o wiadomości radia Złote Przeboje o 7:00, to blisko, blisko, blisko, blisko, tak. I nawet Michał zdradzi, co w nich będzie.
1: Tak, poczekajcie, był taki film, pamiętam chyba dobrze cytat, Złote, a skromne.
0: Tak.
1: Więc
0: tak.
1: Okazuje się, że prezes Glapiński, szef Narodowego Banku Polskiego, złoto bardzo lubi. O. Kupuje wręcz w hurtowych ilościach. No i właśnie poznaliśmy najnowsze dane, szczegóły za chwilę w wiadomościach radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu poszukamy sposobu na rodzinne spędzenie wakacji.
2: Podpowiemy, co zrobić, by dzieci nie spędziły całych wakacji z telefonem w dłoni.
3: Doradzimy, jak latem zachęcić najmłodszych do czytania i pisania.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
1: Reklama.
13: 22 lipca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest środa, punktualnie 7. Michał Pieszkała przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Limit zarobków lekarzy. Rząd proponuje prawie 77 tysięcy złotych miesięcznie. Rośnie napięcie w PiS-ie. Członkowie decydują albo partia, albo Stowarzyszenie Morawieckiego. Narodowy Bank Polski znów powiększył zasoby złota i nie zamierza na tym poprzestać. Lekarze w publicznych placówkach zarobią miesięcznie najwyżej 76 800 zł, proponuje rząd. Premier chce, aby w sierpniu gotowe były ustawy i aby od września mogli się zająć nimi posłowie. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
15: Premier Donald Tusk, rozpoczynając posiedzenie, mocny akcent kładł na wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy z publicznej ochrony zdrowia w wysokości 240 zł. To bardzo duża zmiana, która doprowadzi do tego, że wynagrodzenie nie przekroczy 76 800 zł.
16: Biedy nie ma.
15: Kwitował premier. Jedno z rozwiązań zakłada też koniec z procentem dla lekarzy za wykonanie procedury. To ma ukrócić licytowanie się między medykami a dyrektorami placówek.
17: Szpital wykonuje jakąś procedurę za 10 tysięcy złotych, tak? I teraz na pewno nie będzie tak, że jeden powie, że chce 25% od tej kwoty, a ktoś inny powie 30%.
15: Wyjaśniał wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc. Szef rządu liczy, że cały pakiet zmian w ochronie zdrowia ma być gotowy do procedowania na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu.
14: Albo partia, albo Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. W Prawie i Sprawiedliwości rośnie napięcie przed końcem wyznaczonego na jutro ultimatum. Prezes Jarosław Kaczyński, grożąc wyrzuceniem z partii, dał czas do czwartku do końca dnia członkom PiSu na podpisanie lojalek. Już wiadomo, że partię, a nie stowarzyszenie, wybrał były prezes Orlenu Daniel Obajtek. A rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekonuje, że są też inni członkowie stowarzyszenia, którzy chcą je opuścić. Nazwisk nie podaje, bo jak wyjaśnia, rozmowy z nimi wciąż trwają.
18: Z przewodniczącym klubu
8: sam pan premier Jarosław Kaczyński takie spotkania odbywa z tymi, którzy zapisali się do tego stowarzyszenia, ale mają dzisiaj bardzo poważne wątpliwości.
14: Na razie nie jest planowane spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim. Czas jeszcze jest, ale jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie ma co zwlekać, dlatego nakłania rodziców do składania wniosków o szkolną wyprawkę dla dziecka to 300 zł w ramach programu Dobry Start. Wnioski można składać od początku lipca. Zrobiło to już prawie 1,5 miliona osób. Narodowy Bank Polski coraz bardziej złoty. Do sejfów NBP, jak właśnie podano w komunikacie, dołożono w czerwcu kolejne 18 ton złota. Obecnie w rezerwach jest nieco ponad 630 ton tego kruszcu. Centralny bank dalej zamierza złoto kupować. Celem jest 700 ton.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
18: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
2: Sport w 30 sekund.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Lech wygrał, Górnik przegrał. Kolejorz pokonał mistrza Danii Aarhus 4-1 w meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów rozgrywanym w Danii. Z kolei Górnik Zabrze na tym samym etapie rozgrywek przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1. Rewanże za tydzień. Belg Remco Evenepoel wygrał 16 etap kolarskiego Tour de France, jazdę indywidualną na czas. Drugi ze stratą 28 sekund był Tadej Pogaczar, który zachował żółtą koszulkę lidera, a drugiego Evenepoela wyprzedza zaraz o 4 minuty i 32 sekundy.
16: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
18: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
2: Pogoda.
14: W większości kraju dziś od 20 do 23 stopni, chłodniej miejscami na północnym zachodzie i na północy od 17 do 19 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane od północnego zachodu będą wkraczać nad polskie chmury i tutaj mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
20: Dzień dobry, Słoneczna Brygada, to my po siódmej zaprosimy was w podróż palcem po mapie. To jest wakacyjna zabawa z super wakacyjnymi nagrodami.
21: Po siódmej też zaprezentujemy, uwaga, język giętki hiszpański. Tu Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, gramy grupę Pet Shop Boys. Jest 5 minut po godzinie 7, a czy my mówiliśmy, że jeden z prowadzących był na koncercie Pet Shop Boys?
20: Ale ty...
21: Nie, chyba nie. To co prawda zamierzchła historia, ale warto wspomnieć, prawda?
20: Oj, był jeden prowadzący, a teraz posłuchamy w oryginale. Pet Shop Boys, Always on My Mind, 5 po 7.

0: po mapie.
1: Jak wiadomo, lato to jest czas wakacyjnych wojaży, prawda? Prawda, a radio Złote Przeboje ma dla was zestaw przebojowego podróżnika, czyli butelkę filtrującą, podróżną poduszkę oraz torbę płócienną, która zmieści wszystkie pamiątki, i ten zestaw jest do zdobycia jeszcze dziś.
2: Wystarczy uważnie słuchać radia Złote Przeboje. Po 10:00 na naszej antenie zaczną się pojawiać wskazówki dotyczące piosenki, która w tytule ma ukryte jakieś miejsce. Może to być miasto, może to być państwo, albo nawet kontynent.
1: Tak, może Tilaf i Warszawa, a może Toto i Afryka. A może piżama porno i ezoteryczny Poznań.
2: Uważnie słuchajcie, radia Złote Przeboje. Przez cały dzień czekajcie na podpowiedzi dotyczące właśnie konkursowej piosenki. Zgłoście się do zabawy na złoteprzeboje.pl i walczcie o zestaw przebojowego wakacyjnego podróżnika.
0: Palcem po mapie.

0: Pamiętacie, jaki to był wielki hit? To był rok 1990. O tym wielkim hicie teraz się mówi, że to jest ponadczasowy klasyk, który sprzedał się w setkach tysięcy egzemplarzy. To jest najdłuższa, jaką słyszeliśmy, definicja złotego przeboju. Tylko takie wam gramy na to, jak na lato w radiu Złote Przeboje, 20 minut po siódmej.
1: W dniu środkowym tak gramy i witamy. Słoneczna Brygada, za chwilę zagramy wam przebój z lat 80. Taylor Dane zaśpiewa, no i od razu poczujemy, że od dzisiaj do weekendu to już z górki.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Kochanie, napiłbym się kawy.
9: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
8: Kaśka, złotą wosebę.
9: Mówisz i masz. Twoja woseba, kupiona w Dino.
10: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Wyjeżdżasz na wakacje? Twój samochód też powinien się do nich przygotować. Sprawdź jego stan przed podróżą, odśwież klimatyzację, zabezpiecz podwozie przed korozją i przywróć blask lakierowi profesjonalnym detailingiem i wiele więcej. Niezależnie od tego, jakim samochodem jeździsz, zadbamy o niego kompleksowo, w ekspresowym tempie. Bez dopłaty za ekspres serwis. Serwis GG Auto Rzeszów, ulica Warszawska 94, telefon 178-607-0600.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
16: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
17: Panie Pascalu, no jakby to...
16: A widziała pani?
17: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
16: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
17: No i z darmową dostawą do sklepu.
18: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
19: Reklama.
20: Radio Złote Przeboje. Gramy na

0: Piękny kawałek, środkowy poranek, minutę po wpół do ósmej. To była grupa Classic Snubo. Jak wiadomo, Polacy nie gęsi i swój język mają,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Ale są na świecie też inne języki, nawet bardziej popularne. I teraz będzie o jednym z nich.
1: O hiszpańskim będzie. Język hiszpański, słuchajcie, okazał się najszczęśliwszym językiem świata, gdyż 9 na 10 najczęściej używanych słów w tym języku ma wydźwięk zdecydowanie pozytywny.
0: Ojej, z kolei 9 na 10 słów najczęściej używanych w języku polskim nie nadaje się do cytowania na antenie. To my, Słoneczna Brygada, i jak mówi stare powiedzenie radiowców, nie wiesz, jakiego przyzwoitego słowa użyć, to zagraj przyzwoity kawałek. No to będzie Pink Floyd, gramy na to. Jak na lato, Another Brick in the Wall.

0: Zigi, tak? O, to. Spice Girls, kawałek historii niejednych wakacji, ale też, no, przypominamy panie o imionach Melania, Victoria, jeszcze jedna Melania, Jerry i Emma, albo Scary Spice, Sporty Spice, Baby Spice, Ginger Spice i Posh Spice, czyli po prostu Spice Girls. Gdyż gramy na to jak na lato w radiu Złote Przeboje.
1: A my, chłopaki ze Spice Girls, i tak najbardziej lubimy Davida Beckhama. Za chwilę dalej zagramy na to jak na lato i poleci La Isla Bonita Madony. Bądźcie blisko radia Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 10:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
2: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
3: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00, godzina 20:00 i godzina 20:00.
2: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
4: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
2: Bilety na sdm-myszkowski.com.
1: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
5: Gotowi na najbardziej czadową przygodę tego lata? Tajemnicza Solina zaprasza na niezwykłą podróż, podczas której odkryjesz baśniowy świat biesów i czadów. Zobacz spektakle artystyczne i weź udział w czadowej grze terenowej z nagrodami. Kolej linowa, wieża widokowa i rodzinny park rozrywki. Tajemnicza Solina. Wszystkie atrakcje w cenie biletu. Spędź wakacje w tajemniczej Solinie. Dowiedz się więcej i kup bilety na pklsolina.pl.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: W końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
11: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Jako że jesteśmy już w środku drugiego tygodnia drugiego turnusu urlopowego, to pytamy was dzisiaj w Radiu Złote Przeboje o jeden przedmiot, bez którego nie ruszacie się na urlop. 22, 4, 4 i 3, 0. Dzień dobry, słuchamy.
2: Cześć, ja na wakacje bez scyzoryka nigdzie nie jadę. To jest narzędzie numer jeden.
3: Ja zawsze biorę ze sobą na wyjazd tabletki, które są na obniżenie ciśnienia.
4: Hej, hej, słuchajcie. Mój mąż mówi, że traktuje go przedmiotowo. Więc jedynym przedmiotem, jaki biorę ze sobą na wakacje, to jest mój mąż!
1: No w tej sytuacji ja bym się wcale nie pogniewał, gdyby żona i mnie traktowała przedmiotowo.
5: Dajcie tableteczkę pod język na ciśnienie. Adres poranek @złoteprzeboje.pl i telefon 22 4 4 i 3 0. Jeden przedmiot, bez którego nie ruszasz się na urlop, to za najciekawszy głos wyślemy wam pudełko kawy ze słoneczną brygadą na etykiecie. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Kto pamięta, że dziewczyny lubią brąz? To był największy przebój w wakacji 26 lat temu. W tym roku sporą szansę na przebój lata ma zupełnie inny przebój.
1: Oj, wymasuj mnie, Romanie, Robo! Masuj moje uda.
0: Serio. Jest taka piosenka w internecie. A teraz ciąg dalszy ważnych doniesień. Co tam w najbliższych wiadomościach?
2: I oczekujecie, że ja będę poważny, tak?
0: Michał jest poważny.
2: Dobrze, ja spróbuję to w wiadomościach Radia Złote Przeboje. Za chwilę odlecimy w kosmos.
0: Ua!
3: O!
2: A co?
0: No to słuchamy.
2: Pewnie.
3: No dobra.

0: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Mamy punktualnie godzinę 8, w kalendarzu jest 22 lipca i to jest środa, a teraz wiadomości radia. Złote przeboje i Michał Pieszkała.
16: 77 tysięcy to maksimum zarobków lekarzy w publicznych placówkach. Bezpłatny elektroniczny dziennik w szkołach, pilotaż już od września. Marsjański łazik z polskim akcentem będzie jeździł po polskiej rampie. Znamy nowe zasady, które szykuje rząd w systemie ochrony zdrowia. Jedną z nich jest limit maksymalnych miesięcznych zarobków dla lekarzy, które ustalono na prawie 77 tysięcy złotych. Chodzi oczywiście tylko o te zarobki, które medykom finansuje NFZ. W prywatnym sektorze żadnych limitów nie będzie. Zdaniem premiera Donalda Tuska taki górny pułap sprawi, że pensje lekarzy przestaną szokować, ale też, jak to ujął, biedy nie będzie.
17: Ten limit wydaje się przyzwoity. Nie skazuje nikogo na niskie zarobki. 76 800 naprawdę to jest chyba godna kwota.
16: Żeby zarobić dozwolone maksimum, trzeba będzie pracować jednocześnie na dwóch etatach. Pełen pakiet szykowanych zmian trafi do Sejmu we wrześniu. Wejdzie w życie, jeśli posłowie go poprą, a potem nie zawetuje go prezydent. Bezpłatny elektroniczny dziennik ma się pojawić w szkołach. Rządowy pilotaż rusza we wrześniu. Obecnie na rynku są dwa najpopularniejsze komercyjne systemy e-dzienników, które w podstawowej wersji są bezpłatne, ale za dostęp do wszystkich funkcjonalności, na przykład za powiadamianie o ocenach czy nieobecności w czasie rzeczywistym, pobierają od rodziców opłaty.
18: Zostanie w wybranych placówkach wprowadzony pilotaż, żeby sprawdzić, czy takie rozwiązanie działa lepiej i skuteczniej.
16: Rzecznik rządu Adam Szłapka dodaje, że rodzice i uczniowie będą mogli logować się do e-dziennika przez aplikację mObywatel. Śnięte ryby w jeziorze Gołdapiwo na Mazurach. W ocenie Wód Polskich spowodowała to tak zwana przyducha, czyli stan, gdy nagle w wodzie zaczyna brakować tlenu. Ucierpiały przede wszystkim stynki. To gatunek wyjątkowo wrażliwy na wahania temperatury. chmurę oraz spadki natlenienia wody. Stynka to niewielka ryba o srebrzystych bokach i ciemniejszym grzbiecie. W lokalach gastronomicznych na Mazurach stynki smażone w głębokim tłuszczu serwuje się jako rodzaj przekąski. Często nazywa się je rybnymi frytkami. Marsjański łazik będzie jeździł po polskiej rampie, a dokładnie zjedzie z niej na powierzchnię czerwonej planety, opuszczając lądownik. Polska firma, która rampę stworzyła, poinformowała, że kolejne testy zakończyły się pomyślnie. Były dość ekstremalne, bo odbywały się w warunkach odpowiadających marsjańskiemu środowisku. To na przykład temperatura około 70 stopni oraz całkowita próżnia. Na 2028 rok zaplanowano start misji.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem audycji jest firma Widok. Producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
19: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
14: Pogoda.
16: No, szaleństwa to raczej dzisiaj nie będzie, bo w większości kraju na ogół od 20 do 23 stopni. Chłodniej na północnym zachodzie i północy od 17 do 19 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane w drugiej części dnia, głównie na północy. Synoptycy prognozują lokalne burze.
14: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
19: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
20: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
19: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
14: Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
15: Dzień dobry, jesteśmy w dniu środkowym. Po ósmej wystąpił u nas historyczny sukces zoologiczny w postaci niezbyt pięknego zwierzaka.
21: Po ósmej dowiecie się też, co jest ulubionym napojem Polaków latem i nie jest to ten napój, o którym myślicie. To my, Słoneczna Brygada, witamy i zapraszamy. Belinda Carlisle już śpiewa teraz, 4 minuty po ósmej.

0: Pięknie, pięknie, no aż się słonecznie i zrobiło dookoła niedowiary, jakie to lato piękne. Inner Circle w radiu Złote Przeboje. A teraz z okazji sezonu ogórkowego wystąpi wielki sukces biologiczny. Może nie botaniczny, ale za to zoologiczny.
1: O tak, wrocławskie zoo zanotowało, słuchajcie, historyczny sukces. Po raz pierwszy w Polsce przyszedł tam na świat waran z Komodo. Opiekunowie nieoficjalnie nazwali go Florian, a dla przyjaciół młody waran z Komodo to bliski memu sercu Florek.
0: Florek. I to jest poważna konkurencja, to musimy podkreślić, dla pewnej skandynawskiej firmy meblarskiej. Teraz tylko na świat musi przyjść jeszcze waran z Wersalko, waran z łóżko i waran z kanapo. Dla przyjaciół Klopsi.
1: No tak.
0: Dziękujemy, ściskamy, pozdrawiamy. Blame it on the boogie. To jest grupa Big Fan, jest 12 minut po 8. Gramy na to jak na lato.

0: David Oldfield nagrał przebój Moonlight Shadow w 1983. Rok później w Polsce powstała ta piosenka. Trochę podobne, nie? Ale bardzo tak, lubimy tak, jeden bardzo, i drugi bardzo, przebój. Bardzo. Po prostu gramy na to jak na lato w radiu Złote Przeboje.
1: Jest 19 minut po godzinie 8, a za chwilę, za kilka minut dosłownie pojawi się piosenka grupy Liquido, która wchodzi jak narkotyk i dokładnie tak się nazywa.
0: No, tak.
1: No to posłuchajcie koniecznie. Będzie też Steve Winwood i pierwowzór piosenki, słynnej piosenki Call On Me. Bądźcie z radiem Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu poszukamy sposobu na rodzinne spędzenie wakacji.
1: Podpowiemy, co zrobić, by dzieci nie spędziły całych wakacji z telefonem w dłoni.
2: Doradzimy, jak latem zachęcić najmłodszych do czytania i pisania.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwacyjna 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Twój samochód też powinien się do nich przygotować. Sprawdź jego stan przed podróżą, odśwież klimatyzację, zabezpiecz podwozie przed korozją i przywróć blask lakierowi profesjonalnym detailingiem i wiele więcej. Niezależnie od tego, jakim samochodem jeździsz, zadbamy o niego kompleksowo, w ekspresowym tempie. Bez dopłaty za ekspres serwis. Serwis GG Auto Rzeszów, ulica Warszawska 94, telefon 178-607-0600.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Mamy lato i jesteśmy już w środku drugiego tygodnia, drugiego turnusu urlopowego i w związku z tym pytaliśmy was o jeden przedmiot, bez którego nie ruszacie się na urlop. Czas na podsumowanie.
2: W tę okazję zawsze zabieram swojego męża, a on jako przedmiot zabiera swoją złotą kartę.
3: A ja na wakacje nie ruszam się bez kochanej teściowej.
4: Na urlop nie mogę wyjechać bez mojej ulubionej filiżanki.
5: Ja nie ruszam się bez papieru toaletowego.
6: Ja na urlop nie ruszam się bez konserwy turystycznej.
7: Mój mąż mówi, że traktuje go przedmiotowo, więc jedynym przedmiotem, jaki biorę ze sobą na wakacje, to jest mój mąż!
1: No to jeszcze jeden przedmiot trzeba będzie zabrać na urlop, tyle że łatwiejszy w transporcie. Dorzucamy pudełko kawy ze Słoneczną Brygadą za ten ostatni głos. A jutro, w związku z tym, że niedawno zapowiedzieli zniesienie egzaminu na prawo jazdy na tak zwanym placu, zapytamy was, czego nigdy nie zapomnicie ze swojego egzaminu.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Los Momentos, Momentos były w tym przeboju. Vayamos Compañeros to był zdecydowanie największy przebój wakacji 2007. 19 lat później sporą szansę na przebój lata ma z kolei to dzieło.
1: Oj, wymasuj mnie, Romanie, Robo!
0: I my wcale nie żartujemy.
1: Masuj moje uda.
0: Pół internetu już zna Romana masującego uda.
2: I jest pewien progres, jeśli chodzi o muzykę letnią, wakacyjną. Trzeba to przyznać. My gramy na to jak na lato. Cofniemy się do 80-tych lat, by kochamy wyjątkowo i wtedy to się pięknie grało. Lip Sync i Funky Town. Będzie i Shaking Stevens, a wy bądźcie blisko.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Kochanie, napiłbym się kawy.
13: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
12: Kaśka.
14: Złotą Woseba.
13: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
15: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml. Trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu z Kyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
18: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

0: Dylan. Na razie śpiewa You Drive Me Crazy w wakacyjnym porannym programie Radia Złote Przeboje. 10 minut zostało do 9, a teraz będzie o tym, będzie o ulubionym napoju Polaków latem. Nie o tym, o którym myślicie, będzie o kompocie. Kompot Amerykanie na przykład dopiero odkryli w tym roku, nie?
1: No ale przypomnijmy może naszą kompotową listę przebojów. Oczywiście rządzi truskawkowy, tak, ale jest też wiśniowy, śliwkowy, jabłkowy i rabarbarowy.
0: A jak się tak zastanowić, to woda mineralna to też jest kompot, tyle że z kamieni. A teraz przypomnijmy sobie, że dopiero co dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, a to już 22 lipca w kalendarzu. A przepraszamy, lipcopada.
1: Lip,

0: sami przyznajcie, jak my fajnie gramy od samego rana w środę. Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Dusty Springfield, za 3 minuty będzie godzina 9, a my teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Wiadomościach. Za chwilę będę mówił o dużych pieniądzach, bo jest szef FIFA Gianni Infantino, który teraz zarabia 6 milionów dolarów, w ogóle jakieś kolosalne pieniądze. No i pytanie dnia, jakie zadają amerykańskie media, jest takie, czy zmieni posadę, żeby zarabiać 10 razy mniej?
0: O, ciekawe, ciekawe.
1: Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Reklama.
10: 22 lipca mamy w kalendarzu. To jest środa, jest 9. Michał Pierzchała teraz i wiadomości radia Złote Przeboje.
11: Czy wróci pobór do wojska? Z rządu płyną sygnały, że jest to analizowane. E-papierosy podrożają mniej więcej o 10 zł. Polubili się prezydent USA Donald Trump z szefem FIFA Giannim Infantino do tego stopnia, że ma dla niego propozycję pracy. Sprawa przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej wciąż jest analizowana, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Dodaje, że wszystko uzależnione jest od liczby ochotników.
12: Pamiętajmy, że pobór nie został zniesiony, tylko pobór jest zawieszony. I jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tą sytuację. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru.
11: Resort obrony chce wprowadzić od stycznia rezerwy wysokiej gotowości. Tacy żołnierze w ciągu roku musieliby odbyć co najmniej kilka szkoleń. E-papierosy podrożeją. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej akcyzę, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
13: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
11: Stawka akcyzy za urządzenie wzrośnie z 40 do 50 zł. Guz ważący 5 kg wykryty w jamie brzusznej 70-letniego pacjenta usunęli chirurdzy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Opisywali, że guz miał wielkość piłki do koszykówki dla dzieci, a ważył tyle, co piłka lekarska. Jak przekazała placówka, operacja miała miejsce prawie 2 tygodnie temu. Mężczyzna w czwartej dobie po zabiegu w stanie dobrym został wypisany do domu. Prezydent USA Donald Trump chce, aby kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA Gianni Infantino. Pisze o tym amerykańska prasa. Według New York Post Trump uważa, że Infantino cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. Relacje obu panów zacieśniły się podczas tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata. A na początku grudnia ubiegłego roku, przypomnę, Infantino uhonorował amerykańskiego przywódcę pokojowo nagrodą FIFA. Trump został jej pierwszym laureatem. Szef FIFA ubiega się obecnie o reelekcję na stanowisko prezydenta FIFA, gdzie zarabia około 6 milionów dolarów. Jako szef ONZ-u Infantino otrzymywałby rocznie nieco ponad 400 tysięcy dolarów. W wakacje dzieci mają dużo wolnego czasu i często spędzają go przed ekranem. Jak zastąpić ekran słowem drukowanym? Zachęcić do czytania, ale też pisania, zwłaszcza te najmłodsze, żeby nie zapomniały tego, czego dopiero się nauczyły. O tym w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Ruszamy w Radio Złote Przeboje już za godzinę.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
2: Sport w 3.
9: 30 sekund.
15: Przemysław Pozewski, zapraszam. Lech Poznań pokonał duński Orchus 4-1, a Górnik Zabrze przegrał z Fenerbahce 0-1 w pierwszych meczach drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. I o ile Kolejorz w Poznaniu będzie mógł postawić kropkę nad i, o tyle zespół trenera Michala Gasparika w Zabrzu czeka spore wyzwanie.
16: Dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
15: A rewanże za tydzień. Leo Messi został uznany za najlepszego zawodnika mundialu w plebiscycie Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej. Argentyńczyk wyprzedził zdecydowanie Kyliana Mbappé i Juda Bellingama.
14: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
17: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
18: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
19: Pogoda.
20: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, chociaż od północnego zachodu będą wkraczać gęstsze chmury, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Po południu, głównie na północy, mogą pojawić się burze. Na termometrach od 20 do 23 stopni.
19: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
17: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
18: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
19: Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
10: Dzień dobry. Jak powiedział nasz słuchacz z Poznania dzisiaj, środa to właściwie piątek, tylko dwa dni wcześniej. Uczepiliśmy się tej myśli, gdyż na piątek nigdy nie jest za wcześnie.
21: O tak, a jak komuś jest za zimno, no to niebawem w naszym pogodowym cyklu 3 po 3 udowodnimy, że może być gorzej. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Witamy was gorąco w środowy poranek. Gramy Mister Zuba, największy jego przebój. Mój jest ten kawałek podłogi, a na zegarach 5 po 9.

skrzydłem. Pód do wyjścia mnie pcha. Pręża się i napinam. Lecz mur stoi jak stał.

0: W Radiu Złote Przeboje gramy na to, jak na lato Desiree zagrała swój największy przebój live. Desiree, która w wieku 35 lat porzuciła muzyczny show biznes i, jakby to powiedziała młodzież, poszła w gastro, czyli została specjalistką od żywienia. Ale trzeba przyznać, że tym przebojem live to się żywimy się do dzisiaj. No nie?
1: Tak jest. Tak, oczywiście. A gdyby państwo chcieli pójść w gastro, to nigdy przed urlopem, dopiero po. Trzeba jakoś wyglądać na plaży, kiedy pogoda w końcu się poprawi. Przypominamy, my, Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje, a teraz duet Elton John i Kiki Dee. Jeśli sięgniecie po teledysk, to zobaczycie, że nie tak stoją na scenie, podrygują. To było tak, że powiedzieli im: zatańczcie coś, zróbcie coś do tego teledysku. I tak się robi właśnie na letnich potańcówkach. Polecam. I gramy.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 10:00.
0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: 3 po 3 o pogodzie.
1: Dzisiaj w naszym wakacyjnym cyklu pogodowym trzy miejscówki, które udowodnią tym, którzy aktualnie chcą się poopalać nad Bałtykiem, że może być gorzej. Na początek
2: stacja imienia Henryka Arctopskiego, czyli proszę Państwa Antarktyda na wyspie Króla Jerzego. Dzisiaj lekki śnieg i 26 stopni mniej niż nad Bałtykiem, czyli minus 8 w cieniu.
1: A teraz Nowa Zelandia, Queenstown na wyspie południowej, niedaleko magicznych fiordów. W dzień tyle samo słońca co w Jastarni, ale tylko 7 stopni dzisiaj, czyli 11 mniej niż nad naszym morzem.
2: No i na koniec boskie Buenos!
3: Buenos dias, señor Sierra!
4: Buenos Aires!
2: W Buenos Aires dzisiaj leje jak z cebra i 13 stopni, czyli klasyczna pogoda barowa, i zimniej niż w Mielnie, ale już tylko o 5 stopni.
1: To jeszcze jedna rzecz, która łączy Mielno z Argentyną. I tu można pójść w tango.
0: 3 po 3 o pogodzie.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Rzeszowie, Tarnowie i Nowym Sączu. www.autospektrum.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
9: Uff, ale gorąco.
10: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
11: No to kolejam na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
12: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: W końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
17: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
18: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: jest ten jeden z przebojów lata i wakacji, który waszym porannym prowadzącym kojarzy się właśnie z latami 80. 83 dokładnie, dmuchawce, latawce, wiatr, Urszula w radiu Złote Przeboje. No po prostu gramy na to jak na lato i już dziękujemy za środowy poranny program wakacyjny.
1: My jak te latawce śmigniemy teraz z wiatrem, ale wrócimy jutro o poranku o godzinie 6. Tomek Frelkiewicz, Piotr Jaworski, bardzo pięknie dziękujemy. Zostawiamy was w rękach Tomasza Brela, który poprowadzi w kierunku podobno lepszej pogody. To już za jakieś 3 dni, 7, 10 góra.
2: Wszystko absolutnie się zgadza. Słuchajcie, wam dmuchawce, latawce, wiatr kojarzą się z wakacjami, a tymczasem kawałek był nagrywany w środku zimy. No jest prawda czasu i prawda ekranu.
1: No i masz. No i musiał wszystko popsuć, nie?

Robin Gibb i Juliet w Radiu Złote Przeboje. No tylko u nas same największe hity lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Za chwilę 10. Jak dokładnie wyglądają prognozy, to wszystko sprawdzimy już za moment. Zostańcie z nami.

0: autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
2: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jeśli chcesz

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
5: Że w sierpniu, tak.
4: Zapraszamy. 14, 15, 16, Majdan.
5: Stacja kolejki wąskotorowej.
6: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko aniołów

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Zapraszamy serdecznie.
2: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Rzeszowie, Tarnowie i Nowym Sączu. www.autospektrum.pl.
2: Reklama.
4: Za chwilę zaczynamy środowe przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje, 22 lipca w kalendarzu. Zerkniemy za chwilę do prognoz. No a teraz czas na sprawdzone wiadomości.
5: Albo PiS, albo nic. Odliczanie do końca ultimatum prezesa Kaczyńskiego. W pogodzie lipcopad mam nowe prognozy. Niebawem będzie cieplej. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Michał Pierzchała. Kilkadziesiąt godzin i wszystko będzie jasne. Odliczamy do końca ultimatum, jakie szefostwo PiS-u dało politykom działającym w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Do jutra, do północy wszyscy działacze partii, którzy chcą w niej zostać, muszą zadeklarować rezygnację z działalności we wszelkich innych, mniej albo bardziej formalnych grupach. Inaczej zostaną wyrzuceni.
6: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
5: Komentuje Piotr Miller, który jest jednym z najwierniejszych sojuszników byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Z drugiej strony sporu coraz częstsze są jednak apele, aby ludzie ze Stowarzyszenia Rozwój Plus natychmiast zdecydowali o swoim odejściu, kończąc spory. O tym mówił na przykład kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek, którego zdaniem trwający chaos szkodzi całej prawicy i trzeba go jak najszybciej zakończyć. Sprzedająca używane samochody spółka Autocentrum AAA Auto miała uzależniać sprzedaż samochodu na kredyt od zakupu przez klienta usług dodatkowych, co sprawiało, że kredyt brano na wyższą kwotę niż wartość kupowanego pojazdu. Taki zarzut stawia spółce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi na przykład o obowiązkowy zakup lokalizatora GPS, ubezpieczenia auta, czy takich artykułów jak gaśnica, trójkąt ostrzegawczy i kamizelka, ale też na przykład pakietów gwarancyjnych. Te koszty spółka doliczała do kredytu. Koszmarne upały w południowej Europie nie odpuszczają. Temperatura w wielu miejscach znów przekracza 40 stopni w cieniu. Tymczasem w Polsce tego poranka temperatury miejscami spadły poniżej 10 stopni, na plusie szczęśliwie. Najnowsze prognozy pokazują, że ani dziś, ani jutro, ani nawet pojutrze lato nie wróci. Maksymalna temperatura i to w najcieplejszych miejscach w kraju to najwyżej 23 stopnie. Do tego w czwartek i piątek dużo deszczu i to w zasadzie wszędzie. Za to w weekend arktyczne powietrze ucieknie na północ. U nas będzie słonecznie i dość ciepło. Termometry pokażą około 30 stopni w cieniu. W tym samym czasie nie tylko na Półwyspie Iberyjskim, we Włoszech czy Grecji, ale nawet na Węgrzech niekończąca się w zasadzie fala upałów będzie tam powyżej 40 stopni. Dobra pogoda w Polsce nie potrwa za długo. Od poniedziałku znów prognozowane są przelotne deszcze i burze z mocnym wiatrem. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Żeby się do niej dostać, muszą pokonać trzech rywali. A blisko uporania się z pierwszą przeszkodą jest zespół z Poznania. I o tym więcej opowie teraz Przemysław Pozowski.
7: Lech pokonał wysokomistrza Danii, czyli Orchus. I to na wyjeździe, mówi trener Niels Frederiksen.
8: Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień.
7: Dużo trudniejsze zadanie czeka w rewanżu zespół Zabrza, który przegrał w Stambule z silnym Fenerbahce 0-1, mówi z kolei trener Michal Gasparik.
9: Dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
7: A polska drużyna w Lidze Mistrzów zagrała ostatnio 10 lat temu. Dla Legii była to wtedy okazja, by zmierzyć się m.in. z Realem Madryt.
5: Kolejne mecze w walce o piłkarską Ligę Mistrzów oczywiście będziemy oglądać i relacjonować.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Dorota Werdecka. 2 miesiące wolnego od szkoły, poza czasem, kiedy dzieci są na obozach i koloniach i mają zapewnione różne aktywności, to tygodnie, w których dzieci mają dużo wolnego i to bardzo dobrze, ale z czym to się może wiązać, mówi Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania.
12: Łatwo stracić to, co udało się zbudować przez cały rok szkolny. Mowa o tak zwanym summer slide, czyli spadku kompetencji czytelniczych u dzieci właśnie podczas tej letniej przerwy. Dlatego czytania nie warto odkładać na później, ani z niego zrezygnować. Wręcz przeciwnie. Wakacje to jest świetny moment, żeby czytać nawet więcej niż zwykle, ze szczególnym naciskiem na czytanie dla przyjemności.
11: A co konkretnie zaproponować i jak pomóc wybrać, żeby dziecko zamiast ekranu jednak zainteresowało się książką? O tym powiem za godzinę.
10: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
10: Pogoda.
4: Dzisiaj sporo słońca, choć niestety w ciągu dnia chmur przybędzie i gdzieniegdzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na pewno padać dzisiaj nie będzie na południowym wschodzie. Po południu głównie na północy z kolei burze. A jeżeli chodzi o temperatury, no to dzisiaj wyjątkowo sprawiedliwie. Na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni.
3: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
4: No w sumie nie ma co narzekać na pogodę, prawda? Środowe przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. Muzycznie też będzie pięknie. Tom Jones pojawi się za moment. Zespół Lombard jest w planach. No a teraz artysta, który od czasu do czasu swoich fanów bardzo zaskakuje. Choćby podczas jednego z koncertów, kiedy siadł za perkusją i razem ze swoimi muzykami zagrali utwór z repertuaru AC/DC. No to taki jakby drugi biegun, prawda? Muzycznie. Rick Astley, bo to o nim mowa już teraz.

Tom Jones, który chyba jest żywym dowodem na to, że muzyka konserwuje, bo jakiś czas temu w brytyjskim wydaniu programu The Voice 84-letni wtedy Tom Jones, siedzący w jury, śpiewał razem z 79-letnim uczestnikiem. No, zresztą Toma Jonesa będzie można podziwiać na scenie. Już jutro wystąpi w Sopocie. No i tak wyglądają wakacje niektórych gwiazd, ale inne odpoczywają. Na pewno sprawdzimy, co ciekawego porabiają. Lombard teraz w Radiu Złote Przeboje, a za kilka minut bardzo dobre wiadomości. Dzisiaj środa, dzień podróżnika. Za chwilę wszystko wyjaśnię.

To Earth, Wind and Fire w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Sandra i Maria Magdalena w środowe przedpołudnie. No a dzisiaj, tak jak powiedziałem, Dzień Podróżnika, kolejna edycja naszej zabawy Palcem po Mapie, w której to zabawie do zdobycia jest absolutnie wspaniały zestaw podróżnika. Butelka filtrująca, poduszka podróżna i torba podróżna. Wszystko to na pewno się przyda w czasie podróży bliższych lub dalszych. Moi drodzy, będziemy szukać pewnego tajemniczego utworu. Już po godzinie 11 na pewno pojawi się pierwsza podpowiedź, dlatego warto słuchać Radia Złote Przeboje naprawdę bardzo uważnie. Sandra teraz.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Café w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Uff, ale gorąco.
6: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
7: No to kolejam na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
8: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: W końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
13: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, a 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Do hymnu.
19: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
20: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie.
21: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
22: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
23: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: Michael Jackson i Thriller w Radiu Złote Przeboje. Utwór z płyty rekordowej, no bo to przecież najlepiej sprzedająca się płyta w historii muzyki. I jak się okazuje, niektóre gwiazdy mają z tym utworem skojarzenia jak najbardziej wakacyjne. Niezwykłą historię opowiedziała nam jakiś czas temu Agnieszka Dygant.
1: Pojechałam gdzieś tam na wakacje z rodzicami, gdzieś nad morze. Prywatna kwatera, trzepak, podwórko, taką miałam za sekundkę już grupę dzieciaków, z którymi się bawiłam. I wieczorem, jak wracałam do domu, to włączaliśmy telewizor i tam leciał taki program Jarmark. Wtedy puścili Thrillera Michaela Jacksona. Jak ja to zobaczyłam, znaczy ja już wiedziałam, że świat się zmienił. A drugi dzień, jak poszłam na ten trzepak, to myśmy wszyscy byli Jacksonami i wszyscy chodziliśmy do tyłu, wszyscy chodziliśmy jak te zombiaki i robiliśmy ten teledysk od rana do wieczora, nikt nie chciał iść nad morze.
0: No i gdyby się tak nad tym zastanowić, no to jest to absolutnie

0: Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Human League w radiu Złote Przeboje. Za chwilę zerkniemy do prognoz, za moment też sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje, a po 11 pierwsza podpowiedź w naszej środowej zabawie palcem po mapie.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: znów ten ból.
1: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
2: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Gotowi na najbardziej czadową przygodę tego lata? Tajemnicza Solina zaprasza na niezwykłą podróż, podczas której odkryjesz baśniowy świat biesów i czadów. Zobacz spektakle artystyczne i weź udział w czadowej grze terenowej z nagrodami. Kolej linowa, wieża widokowa i rodzinny park rozrywki. Tajemnicza Solina. Wszystkie atrakcje w cenie biletu. Spędź wakacje w tajemniczej Solinie. Dowiedz się więcej i kup bilety na pklsolina.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Reklama.
11: Zaglądam do prognoz. W prognozach całkiem nieźle, ale o tym więcej za chwilę. Teraz czas na sprawdzone wiadomości. Właśnie minęła 11.
12: 350 km na godzinę z taką prędkością mają jeździć po Polsce pociągi. Sprawdzamy, kim jest nowy szef ukraińskiego wojska i czego można się po nim spodziewać. Niebawem decyzja, czy Centrum Gdyni trafi na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Michał Pieszkała. Przez całą Polskę będzie można przejechać pociągiem w maksimum 3 godziny. Zapewnia premier Donald Tusk, prezentując założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej. To odległa przyszłość, bo koniec prac planowany jest na 2050 rok. Według szefa rządu pociągi będą rozpędzać się do 350 km na godzinę i każdy powiat w Polsce ma być włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Tusk chce, aby podróż koleją była najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się Polaków. Po 6 dniach protestów Wołodymyr Zełenski zmienił głównodowodzącego ukraińskiej armii. Zgodnie z decyzją prezydenta, generała Aleksandra Syrskiego, którego dymisji domagali się protestujący, zastąpi Michajło Drapaty. Kim jest nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy i czego można się po nim spodziewać? O tym Cezary Jaszczyk.
13: Michajło Drapaty to 44-letni generał, związany z ukraińską armią od 2004 roku. Ustaliliśmy już, jakie zadania mają być realizowane w najbliższym czasie. Operacje Sił Zbrojnych trwają i mają być stabilnie kontynuowane, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Drapaty nie jest znany szerszej opinii publicznej, ale ma na swoim koncie spektakularne akcje. Jeszcze w 2014 roku, w czasie walk w Mariupolu, Drapaty dowodził słynnym latającym bojowym wozem piechoty, który z dużą prędkością przebił się przez barykadę prorosyjskich bojowników.
12: Polak potrafi, a przykładem jest krakowski rynek, na którym jest coraz więcej koncertów i dyskotek legalnie, bo imprezy są zgłaszane jako po prostu zgromadzenia publiczne.
14: Artyści, czy quasi-artyści bardziej, zorientowali się, że dużo prostszą formą prezentowania swoich utworów jest zgłoszenie zgromadzenia publicznego, zamiast uzyskiwać zgody takie na przykład jak w Krakowie, gdzie najpierw trzeba stanąć przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną, zawrzeć umowę z miastem, uiścić opłatę za zajęcie odpowiedniej powierzchni.
12: Mówi sekretarz miasta Antoni Fryczek. Władze Krakowa w obecnym stanie prawnym nie mogą zakazać zgromadzenia publicznego, a problem dotyczy większości dużych miast w Polsce. Jeszcze do takiego właśnie dużego miasta zaglądamy. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę już w najbliższych dniach trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W koreańskim Busan trwa już posiedzenie komitetu, który zajmie się polskim wnioskiem. Starania Gdyni o wpis trwają już całe lata. Tuż przed finałem pytał o nie w Trójmieście Paweł Radzewicz.
15: Gdynia była budowana w oparciu o śmiałe i spójne wizje, mówi Joanna Lehmann z Urzędu Miasta.
0: miasta.
15: Jest to niezwykłe połączenie miasta i morza. Te związki z morzem są bardzo czytelne, nie tylko w samym układzie urbanistycznym, ale także w architekturze.
0: To wszystko sprawia, że centrum jest unikatowe w skali świata i można liczyć na pozytywną decyzję UNESCO, ostrożnie mówi wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska.
16: Nie mamy pewności do czasu, kiedy komitet faktycznie zdecyduje, że ten wpis jest. Uczucie z jednej strony właśnie ekscytacji, wyczekiwania, ale też wiara, że to się wydarzy.
0: Posiedzenie w Busan już trwa. Gdyński wniosek będzie rozpatrywany w okolicy weekendu.
12: Trzymamy kciuki.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
17: Dorota Werdecka. Dziś w Radiu Złote Przeboje mówimy o tym, żeby nie przestawać czytać i pisać w wakacje, bo często dzieci zapominają część tego, czego nauczyły się, zwłaszcza w pierwszych klasach. Dlatego warto zachęcać do czytania czegoś dla przyjemności. Co to może być? Podpowiada Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania.
18: To może będzie komiks, może książka przygodowa, zbiór ciekawostek. To jest też ten moment, żeby nie sięgać tylko po lektury i to, co już mamy z góry wybrane, tylko rzeczywiście poszukać czegoś, co może być dla nas ciekawe. Warto czytać i być wtedy razem, bo czytanie dzieciom to po pierwsze inwestycja w ich rozwój, ale też rozmowa i budowanie relacji, a to najlepsze wspomnienia, też te wakacyjne.
17: Fundacja co roku zachęca do czytania przez rodziców od maja akcją Tata też czyta, a potem tata czyta w wakacje. A co czytać na wyjeździe? O tym za godzinę.
10: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
11: Środa pełna słońca, chociaż niestety w ciągu dnia chmur przybędzie i gdzieniegdzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Padać dzisiaj na pewno nie będzie na południowym wschodzie. Po południu głównie na północy z kolei burze. Jeżeli chodzi o temperatury, no to dzisiaj wyjątkowo sprawiedliwie na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni. No i powiem szczerze, w prognozy długoterminowe niespecjalnie wierzę, ale ponieważ prognoza jest dobra, to dlaczego by jej nie przeczytać? Do końca tygodnia w miarę pogodnie i sporo słońca i weekend ciepły, co jest chyba najważniejsze. Prognoza muzyczna też dopisuje Tina Turner, New Kids on the Block. To już za kilka minut, a teraz Voyage, Voyage i Desirée.

Zawsze, kiedy słyszę w wakacje Tinę Turner, przypomina mi się historia sprzed dobrych kilku lat, jak to w naszej ulubionej Chorwacji Tina Turner została wypatrzona przez jednego z naszych turystów na jachcie. No i media plotkarskie żyły tym tematem dobry tydzień. No, z drugiej strony, to dlaczego znani artyści mieliby wakacje spędzać w innych miejscach niż my, prawda? Chorwację kocha też Justyna Steczkowska, która zresztą na swoim instagramowym koncie też pochwaliła się swego czasu zdjęciami na pięknym jachcie.

0: autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja.

To jest artysta o najbardziej chyba niezwykłym głosie w całej historii muzyki. Mowa o męskich głosach. Barry White w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Fun Factory, czyli zespół, który bardzo lubi do nas przyjeżdżać. Nie tylko zresztą przyjeżdżać, ale też wykorzystywać piękne polskie krajobrazy do kręcenia teledysków. Kręcili w Zatorze, kręcili też w Olsztynie, no i ponoć do dzisiaj są pod wielkim wrażeniem tego, co zobaczyli właśnie w Olsztynie. No nie ma co ukrywać, Olsztyn pięknym miejscem jest. Uroki Olsztyna też zachwalał swego czasu Norbi. A propos Norbiego, no to dzisiaj na pewno też słówko zamienimy. Norbi zdradzi patent na tak zwane tanie wakacje. To na pewno niebawem. A za chwilę to, na co wszyscy czekamy, czyli pierwsza podpowiedź w zabawie palcem.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: muzyczny fenomen, czyli Cher w radiu Złote Przeboje. Cher, czyli artystka, która swoją biografię postanowiła napisać w częściach. No, nie ma się co dziwić, kilka dekad na scenie z apetytem na więcej. Dobrze, teraz już to, na co wszyscy czekamy, czyli
1: palcem po mapie.
0: Nasza zabawa, w której do zdobycia jest wspaniały zestaw podróżnika, butelka filtrująca, poduszka podróżna i torba, do której to wszystko zapakujemy. Cały ten zestaw na pewno przyda się w czasie podróży bliższych lub dalszych. Moi drodzy, szukamy pewnego tajemniczego artysty i tajemniczej piosenki, która w tytule ma ukryte niepewne miejsce. Może to być kontynent, może to być państwo, może to być miasto, może to być kraina. Dzisiejszy utwór przenosi nas do, uwaga, uwaga, jednej ze starożytnych cywilizacji. Tak wygląda pierwsza podpowiedź. Jeżeli macie jakiś pomysł, no to zapraszam 22 44 30. Nasza automatyczna sekretarka czeka. Nagrajcie odpowiedź, czyli tytuł i wykonawcę tej piosenki. Nie zapomnijcie też dodać, z czym wam się kojarzy ten utwór. No i tutaj liczy się humor, kreatywność i pomysłowość. Zapraszam 22 44 30. Finał zabawy na pewno jeszcze przed godziną 16. No i uspokajam, będą jeszcze dwie podpowiedzi.
1: Palcem po mapie.

0: Kasia Kowalska i coś optymistycznego. W miarę optymistyczna jest prognoza, ale o tym za chwilę, wcześniej wiadomości w samo południe.
1: Radio Złote Przeboje.

0: jedną chwilę. Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i z darmową dostawą do sklepu.
7: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Reklama.
13: To już prawie południe, tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę co nieco o pogodzie. No a teraz posłuchajmy sprawdzonych wiadomości.
14: Ambitny plan rządu na polską kolej. Będą duże zmiany. Kadrowy problem w polskich szkołach. Dramatycznie brakuje nauczycieli. MSWiA podsumowało działania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Miriam Lipińska. Rząd szykuje rewolucję na kolei. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady, zapewniał premier Donald Tusk na dworcu Warszawa Zachodnia. Rządzący zapowiadają budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5 tysięcy kilometrów nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
15: Jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie. Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
14: To w przyszłości, a w momencie, gdy premier mówił na dworcu zachodnim o szybkich połączeniach kolejowych, na stacji Warszawa Zachodnia opóźnionych było 26 pociągów. Rząd pracuje też nad reformą w ochronie zdrowia. Więcej szczegółów poznaliśmy wczoraj. Wiadomo też, że jeszcze w wakacje ministrowie przyjmą przygotowane projekty ustaw. Tymczasem Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje nad wyceną części świadczeń medycznych. Zmiany są konieczne w niedoszacowanych specjalnościach, jak interna czy geriatria, tłumaczy dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś.
16: Mamy takie specjalności, które mają bardzo wysoką rentowność, czyli w naszym szpitalu zysk na poziomie rocznym 10 milionów złotych, no i choroby wewnętrzne, gdzie mamy po prostu totalny deficyt i strata tam 5-7 milionów. Wiadomo, ci, którzy przynoszą bardzo duże zyski szpitalowi, będą dużo bardziej wymagający, jeśli chodzi o swoje wynagrodzenie, a więcej zrozumienia znajdujemy u lekarzy, którzy pracują w nierentownej działalności.
14: Uporządkować sytuację mają zapowiadane przez rząd zmiany. Lekarze nie będą już na przykład dostawać procentowego wynagrodzenia za wykonanie na przykład operacji czy zabiegu, co w przypadku drogich operacji oznaczało olbrzymie zarobki. Coraz większe braki kadrowe w szkołach. Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów, najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Jednym z najważniejszych wyzwań dla dyrektora jest teraz skompletowanie kadry pedagogicznej, przyznaje Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu.
17: Widać skalę, że z roku na rok tych wakatów jest coraz więcej. Ten problem pogłębia się w szczególności w dużych miastach i okolicach: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań. No myślę, że pod Warszawą i w Warszawie jest najgorzej.
14: Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali do kuratorium aż 50 tysięcy razy o zgodę na zatrudnienie. zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji, na przykład bez przygotowania pedagogicznego. Najczęściej poszukiwani są nauczyciele kształcenia integracyjnego. 275 tysięcy osób wzięło udział w wydarzeniach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. MSWiA, które jest organizatorem programu, mówi o rekordowym wyniku, a wspomniane wydarzenia to pikniki edukacyjne czy treningi pierwszej pomocy. Akademia jest realizowana na podstawie rozesłanego do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce poradnika bezpieczeństwa.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
12: Dorota Werdecka. W wakacje też warto czytać, do czego zachęca w swojej kampanii Fundacja Powszechnego Czytania w akcji Tata też czyta na wakacjach. Warto zachęcać do czytania w wolnym wakacyjnym czasie w domu, ale też na wyjeździe. Co zabrać na wakacyjny wyjazd do czytania?
18: Na wyjazd najlepiej sprawdzają się książki, które nie wymagają aż tak dużego zaangażowania od pierwszej strony. Też może trochę krótsze formy. Krótkie opowiadania, komiksy, książki podzielone na samodzielne rozdziały, do których można wracać w dowolnej kolejności, bo w podróży czytanie zwykle odbywa się w krótkich odcinkach, w samochodzie, w komunikacji, na plaży, wieczorem w namiocie. Możemy rozmawiać o tym, co przeżywają bohaterowie, co zrobili, dlaczego, co na ich miejscu zrobiłoby dziecko.
12: Podpowiada Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania. O tym, co dzieci mogą pisać w wakacje, powiem za godzinę.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
13: Dzisiaj sporo słońca, chociaż niestety w ciągu dnia chmur przybędzie i gdzieniegdzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Padać dzisiaj na pewno nie będzie na południowym wschodzie. Po południu głównie na północy z kolei burze. Jeżeli chodzi o temperatury, no to równo i demokratycznie na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni. No to już wiemy, co szykuje pogoda. Muzyczne plany dopisują. Za chwilę pojawi się Andy Grant, zespół Spice Girls. Na pewno też zdradzimy razem z pewnym polskim, bardzo znanym artystą patent na tanie wakacje. Jak można zaoszczędzić? O tym za kilka minut. No a teraz muzyczne trio, które podbiło listy przebojów pod koniec lat 80. Nic już nie było takie samo wtedy. Zespół Bananarama w Radiu Złote Przeboje.

0: Grant w Radiu Złote Przeboje. Muzycznie pięknie. Za kilkanaście minut na pewno sprawdzę, jak wam poszło w kolejnej odsłonie zabawy Zabierz Złote na wakacje. To chyba jeden z prostszych sposobów na podreperowanie wakacyjnego budżetu. No właśnie, co robić w wakacje w momencie, kiedy z budżetem jest kiepsko? Dobre rady będzie miał teraz Norbi.
1: Tak realnie, naprawdę, jak jeszcze nie zarabiałem pieniędzy, to starałem się, jak jechałem gdzieś za granicę, to typu Italia, nawet północna, koło Wenecji, nawet na stopa. Słuchaj, było świetnie. Do Francji, pół Francji przejeździłem autostopem jakoś, no genialnie, nawet byłem na Lazowym Wybrzeżu, pod namiotem, gdzie wiesz, wypasione fury, hotele i Norbas z ekipą w namiocie. Czad.
0: No tak, przed laty autostopem się jeździło tu i ówdzie. Ciekawe tak swoją drogą, jakby to wyglądało teraz, po latach. Ciekawe, czy w ogóle ktokolwiek by się zatrzymał. Spice Girls teraz.

0: Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: rozliczeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
5: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
6: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00, godzina 20:00 i godzina 20:00.
5: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
7: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
5: Bilety na sdm-myszkowski.com.
8: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że sprawdzę, jak wam poszło w zabawie Zabierz Złote na wakacje. To jest chyba jeden z przyjemniejszych sposobów na podreperowanie wakacyjnego budżetu. Ostatnio, moi drodzy, zanotowaliśmy, no, kolejny sukces.
1: Julita z Złowicza, policzmy twoją wygraną. Miałaś stówę na początku, dwie poprawne odpowiedzi, czyli wygrywasz 700 zł na wakacyjne przyjemności. Brawo dla ciebie. I jeszcze limitowany, ekskluzywny ręcznik plażowy dokładamy na pamiątkę.
2: Bardzo dziękuję.
3: Dobrze jest? Dobrze?
2: Bardzo dobrze.
0: Jak można dołączyć do zabawy? Nic prostszego. Zapraszam w tej sprawie na nasze strony internetowe, na złoteprzeboje.pl. Traficie bez trudu.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
13: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
17: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media.

0: Jermaine Jackson i Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall, czyli Kiedy Zaczyna Padać. Kiedy zaczyna padać, dzieci się nudzą. Na szczęście u nas mnóstwo atrakcji, choćby zabawa palcem po mapie. Przypominam, szukamy pewnego tajemniczego utworu. Trzeba podać tytuł i wykonawcę. Utworu, który w tytule ma ukryte jakieś miejsce. Kontynent, państwo, miasto, a może krainę geograficzną? Kto wie, kto wie. Pierwsza podpowiedź już się pojawiła, no i na naszej automatycznej sekretarce sporo odpowiedzi.
1: Cześć, tu Piotrek. Odnośnie naszej gry, myślę, że to może być Model Talking Atlantis.
2: Witam, Ryszard. Palcem po mapie chyba dojechaliśmy gdzieś na Bliski Wschód. Być może jest to Czarne Alibaba z piosenki Heleny Majdaniec.
3: Siemano, siemano, Łukasz z tej strony. Celujemy, że jest to Walk Like an Egyptian, The Bangles.
0: No, chciałbym powiedzieć, że śpiewająco wam idzie, ale to niestety nie jest to. Dlatego po godzinie 13 pojawi się na pewno kolejna podpowiedź w naszej zabawie palcem po mapie. Podpowiedź, która, mam nadzieję, zdecydowanie więcej wyjaśni.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Element diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
9: Panie Pascalu, no jakby to...
8: A widziała pani?
9: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
8: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
9: No i z darmową dostawą do sklepu.
10: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.
15: 13 już prawie, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przyboje. W kalendarzu środa, 22 lipca.
16: Polska w 100 minut, czyli rząd o kolei przyszłości. PiS uruchamia licznik hańby, chodzi o aferę w Szpitalu Południowym. Kraków zachęca do zdobywania miejskich parków. Miriam Lipińska. Rząd szykuje rewolucję na torach i ogłasza ambitny plan budowy w Polsce najnowocześniejszej kolei w Europie. Ma powstać m.in. blisko 3000 km nowych, szybkich linii, co z dumą zapowiadał na Dworcu Zachodnim w Warszawie premier.
17: Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, to 350 km na godzinę.
16: Projekt nosi nazwę Polska w 100 minut, bo właśnie tyle ma zająć przejechanie całego kraju, gdy nowoczesna kolej stanie się faktem. Donald Tusk zastrzegł, że nowa, lepsza kolej dojedzie nie tylko do najważniejszych metropolii.
17: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych.
16: W sumie ma powstać obejmująca cały kraj zintegrowana sieć kolejowa, która ma być wzorowana na najlepszych europejskich przykładach, szwajcarskim i austriackim. Mija 37 dni od wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, a śledczy nadal nie przesłuchali lekarza milionera Dawida Kacprzyka. Skarżą się politycy PiSu i uruchamiają przed siedzibą rządu licznik hańby.
18: 37 dni od ujawnienia afery w Szpitalu Południowym, 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grędy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę w Szpitalu Południowym i szpitalach warszawskich. My żądamy powołania Komisji Zaufania Publicznego i wyjaśnienia do spodu tej sprawy.
16: Mówi Przemysław Czarnek z PiSu. Póki co do prokuratury trafiło zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez innego lekarza z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora oddziału chirurgii. Skierował je prezes Narodowego Funduszu Zdrowia po zakończeniu kontroli w Szpitalu Południowym. Tymczasem w samym PiSie zegar też tyka. Jutro o północy mija termin ultimatum prezesa partii dla członków PiSu. Albo partia, albo Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Dziś kolejna tura spotkań parlamentarzystów z władzami partii. Ale szansa na to, że kierownictwo PiSu zmieni zdanie, jest bliska zero. Szef klubu Mariusz Błaszczak mówi twardo.
19: Albo Prawo i Sprawiedliwość, albo Stowarzyszenie.
16: W przyszłym tygodniu Komitet Polityczny PiS podejmie decyzje zatwierdzające członkostwo parlamentarzystów w partii. Odkrywca krakowskich parków. W Krakowie ruszył właśnie projekt na wzór tego działającego już na górskich szlakach. Krakowskie parki można odwiedzać ze specjalną książeczką i zbierać pieczątki, które potwierdzają wizytę. Pieczątki są pochowane w drewnianych skrzynkach wykonanych przez więźniów. więźniów z aresztu śledczego, tłumaczy Maciej Warcholski z Zarządu Zieleni Miejskiej.
20: Te budki nie są lokalizowane w najbardziej oczywistych miejscach, więc trzeba jednak ten park zwiedzić, trzeba go odkryć.
16: Chętnych nie brakuje, powstała nawet grupa zrzeszająca zdobywców parków.
21: Fajne wyzwanie, fajna taka odskocznia od codzienności.
22: No ja przyznam się, nie wiedziałam, że w Krakowie jest tyle parków i to było dla mnie taki trochę szok.
16: Zdobywca wszystkich 78 krakowskich parków otrzyma specjalną odznakę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
23: Dorota Werdecka. Mówimy dziś w radiu Złote Przeboje o tym, jak odciągnąć w wakacje dzieci od ekranu i wolny czas zapełnić słowem drukowanym albo pisanym, bo warto zachęcać dzieci też do pisania w wakacje. Dobrze jednocześnie czytać i wtedy można prowadzić notesy z zapisu przygód czytelniczych zaproponowane przez Fundację Powszechnego Czytania.
24: To jest coś, co każdy tak naprawdę może zrobić sobie sam, nawet z prostego zeszytu. Miejsce, w którym dziecko notuje, co przeczytało, co jest zaskoczyło, jakie pytania mu się nasunęły. Może to robić samo, może to robić z rodzicem. Świetnie sprawdzają się też na przykład zapisywanie alternatywnych zakończeń przeczytanych książek. Warto przy okazji podróży wakacyjnych wspomnieć o pisaniu i wysyłaniu pocztówek, bo przy okazji wizyty na poczcie możemy też kupić książkę.
23: Mówi Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania. Można też prowadzić dziennik z podróży. A jak jeszcze odciągnąć dzieci od ekranów w wakacje, o tym za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
25: Sponsorem audycji jest firma Widok. Producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
26: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
1: Pogoda.
15: Jeżeli chodzi o temperatury, no to dzisiaj wyjątkowo sprawiedliwie. Na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni. Sporo słońca, choć niestety w ciągu dnia chmur będzie przybywać i gdzieniegdzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na pewno padać nie będzie na południowym wschodzie. Z kolei na północy możliwe po południu burze.
25: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
26: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie, autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
15: No, na pogodę można, a nawet trzeba kręcić nosem. Sprawdzałem przed momentem, jaka pogoda jest na Zanzibarze, skąd pochodził Freddie Mercury. No i na Zanzibarze też czekają na weekend, bo póki co pada, słońce pojawi się dopiero w sobotę. To tak jak u nas. Freddie Mercury teraz w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę kolejna podpowiedź w naszej zabawie palcem po mapie.

0: Maroon 5 w Radiu Złote Przeboje. No a teraz już, uwaga, uwaga, kolejna podpowiedź.
1: Palcem po mapie.
0: Przypominam, w zabawie palcem po mapie szukamy pewnego utworu. Trzeba podać tytuł i wykonawcę. Utworu, w którego tytule jest ukryte pewne miejsce. Kontynent, państwo, miasto, może kraina geograficzna. Do zgarnięcia nasz wakacyjny zestaw podróżnika, czyli butelka filtrująca, poduszka podróżna i torba, do której to wszystko zapakujemy. Cały ten zestaw na pewno przyda się w wakacje. Druga podpowiedź, mam nadzieję, trochę przybliży temat. Uwaga! Tekst tej piosenki jest znacznie starszy od muzyki disco i ma korzenie liczące tysiące lat. Powinno być łatwiej, prawda? Zapraszam w takim razie 22 4 4 3 0. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce. Tytuł utworu, wykonawca, no i wasze skojarzenia z tą piosenką. To też jest ważne. Tu liczy się humor, pomysłowość i kreatywność. Zapraszam gorąco. Finał zabawy na pewno jeszcze przed godziną 16. Na pewno też jeszcze pojawi się jedna podpowiedź, która, mam nadzieję, wszystko wyjaśni. W razie problemów.
1: Palcem po mapie.

0: Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Rzeszowie, Tarnowie i Nowym Sączu. www.autospektrum.pl.
7: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
8: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
9: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20.00, godzina 20.00. I godzina 20.00.
8: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
10: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
8: Bilety na sdm-myszkowski.com.
7: Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie. Zapraszamy.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: Reklama.

Zespół Duran Duran, a wcześniej Beata Kozidrak i Baim. Powiem szczerze, po ostatnim koncercie Beaty Kozidrak, który podpatrywaliśmy w Radiu Złote Przeboje, trochę nie możemy się doczekać tego następnego na zamku w Lublinie. Ponoć zamek w Lublinie był miejscem, o którym Beata Kozidrak marzyła od dziecka, żeby tam zaśpiewać. No i wygląda na to, że po latach to marzenie uda się zrealizować. Na pewno na tym koncercie będziemy, na pewno też pojawią się jeszcze bilety. Koncert 31 lipca, zamek w Lublinie. No i to jest jedno z tych miejsc, które w wakacje na pewno warto odwiedzić. ABBA teraz w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę sprawdzimy, co ciekawego będzie miał dla Was Jerzy Telesiński dzisiaj po południu w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka, a do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na

Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Uff, ale gorąco.
2: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
3: No to kolejam na Gubałówkę i bawimy się. Hurra!
4: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekao.bp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój Bank Polski.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Perfekt i kołysanka dla nieznajomej. To była kołysanka dla nieznajomej. Teraz przywitamy naszego doskonale znanego znajomego, Jerzy Leśniński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ja podpowiadałem, powiem szczerze, podpowiadałem, ale kolega też będzie podpowiadał, prawda?
1: Pewnie, że tak. Oczywiście, że tak. Całe życie w szkole podpowiadałem, na sprawdzianach, na egzaminach. To było tak dawno, że już się przedawniło, ale robię to nadal. Zabawiam palcem po mapie już niedługo. Po 14 będzie trzecia, ostatnia podpowiedź, a potem cała seria fajnych nagród, o których po 14 też wam powiem, będzie do wygrania.

0: Mojo i Lady w Radio Złote Przeboje, które gra wam na to jak na lato i grać będzie również po godzinie 14. Natomiast już za chwilę wiadomości, a w nich o zarzutach po ataku na ukraińskie nastolatki w Legnicy. Będziemy mówić.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Gotowi na najbardziej czadową przygodę tego lata? Tajemnicza Solina zaprasza na niezwykłą podróż, podczas której odkryjesz baśniowy świat biesów i czadów. Zobacz spektakle artystyczne i weź udział w czadowej grze terenowej z nagrodami. Kolej linowa, wieża widokowa i rodzinny park rozrywki. Tajemnicza Solina. Wszystkie atrakcje w cenie biletu. Spędź wakacje w tajemniczej Solinie. Dowiedz się więcej i kup bilety na pklsolina.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: 22 lipca, mamy środę, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Zarzuty po ataku na ukraińskie nastolatki w Legnicy. Popularny autokomis pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kolejny dzień z zamkniętymi nadbałtyckimi kąpieliskami. Miriam Lipińska. Są zarzuty dla 26-latki z Legnicy w związku z przemocą wobec trojga ukraińskich nastolatków. Do zdarzenia doszło w sobotę na placu zabaw. Kobieta miała zaatakować dwie trzynastolatki i towarzyszącego im chłopca za to, że rozmawiali między sobą po ukraińsku. 26-latka przyznała się do uderzenia dzieci, ale nie potwierdziła, że doszło do tego z pobudek ksenofobicznych, mówi Jagoda Ekiert z Komendy Policji w Legnicy.
9: Grozi jej kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanej do wzór policji zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz zakaz zbliżania się do placu zabaw przy ulicy Polarnej.
8: Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu w pobliżu placu zabaw. Dzieci niedługo zostaną przesłuchane w sądzie w obecności psychologa. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi tłumaczy się Narodowemu Funduszowi Zdrowia z odsyłania do niego pacjentów onkologicznych. Placówka miała wstrzymać przyjmowanie nowych pacjentów do programów lekowych. Oficjalnie temu zaprzecza, ale w internecie pojawiło się zdjęcie potwierdzającego to pisma. W odpowiedzi, która do nas dotarła, szpital przekonuje, że nie ma przerw w świadczeniach dotyczących onkologicznych programów lekowych, mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ-u.
10: Podkreślił też, że pacjenci zakwalifikowani do programów pozostają pod stałą opieką szpitala i że na bieżąco prowadzona jest diagnostyka i wykonywanie badań celem zakwalifikowania nowych zgłaszających się do Centralnego Szpitala Klinicznego osób.
8: Szpital przyznał jednak, że w ostatnim czasie kilkoro pacjentów rzeczywiście dostało od niego informację, że mogą zacząć leczenie w innych łódzkich szpitalach po wcześniejszym kontakcie z NFZ. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty Autocentrum, popularnemu autokomisowi, który ma sieć sprzedaży w całej Polsce. Urząd wszczął postępowanie po sygnałach od klientów, którzy skarżyli się, że sprzedaż samochodu na raty uzależniano od zakupu m.in. pakietu dodatkowych usług, mówi rzeczniczka UOKiK-u Kamila Guzowska.
11: W efekcie musieli spłacić wyższy kredyt niż zaplanowali, czasem o kilka tysięcy złotych.
8: Zarzuty UOKiK-u to początek postępowania, które może zakończyć się nałożeniem kary do 10% rocznych obrotów firmy. To nie pierwsze postępowanie urzędu wobec tej firmy. 3 lata temu UOKiK zarzucił jej wprowadzanie konsumentów w błąd co do cen pojazdów. Sprawa jest na etapie sądowym. Dom, w którym urodził się Adolf Hitler, został zamieniony w komisariat policji. Władze liczą, że dzięki obecności funkcjonariuszy uda się szybko sprawdzać odwiedzające to miejsce podejrzane osoby, w tym neonazistów i innych prawicowych ekstremistów. Do tej pory dom był własnością prywatną. od 10 lat jest własnością państwa austriackiego. Komisja ekspertów wykluczyła wyburzenie budynku lub przekształcenie go w muzeum. Zaleciła natomiast przebudowę, tak by to miejsce było możliwie jak najtrudniejsze do rozpoznania. I wracamy na koniec do kraju. Wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne nadal uniemożliwiają kąpiele w Bałtyku. Z ich powodu na 120 kąpieliskach powiewają dziś czerwone flagi. Tak jest przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim, w Dziwnowie, Rewalu, Kołobrzegu, Mielnie czy Darłówku. Kąpać się można natomiast w Trójmieście czy na kąpieliskach na Mierzei Wiślanej, ale chętnych jest mało, bo pogoda nie zachęca do wchodzenia do wody.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
12: Dorota Werdecka. Zachęcamy dziś w Radiu Złote Przeboje do tego, żeby w wakacje zachęcać dzieci do czytania i pisania, oglądania atlasów, map w podróży i na wyjeździe. Co jeszcze odciągnie nasze dzieci od ekranu i być może doprowadzi do kontaktu z książką, podpowiada Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania.
13: Gry planszowe, szachy, takie aktywności jak majsterkowanie, obserwacje przyrodnicze, czy inne zajęcia praktyczne, ale warto je łączyć z czytaniem, a nie traktować jak coś oddzielnego. Jeśli dziecko buduje coś z instrukcji albo obserwuje owady w ogrodzie, to naturalny moment, żeby zapytać, a chcesz sprawdzić w książce, jak to działa, albo jak się nazywa ten gatunek? Rolą dorosłego jest tu pomóc znaleźć ciekawą aktywność i pokazać, że można ją później zgłębiać właśnie przez czytanie.
12: A wakacje to najlepszy moment na czytanie dla przyjemności, do czego bardzo serdecznie zachęcamy.
6: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
7: W Bydgoszczy i we Wrocławiu po 23 stopnie, podobnie w Katowicach i Opolu, i to najwyższe temperatury. Za to w Koszalinie, w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim najwyżej 17 stopni. Coraz więcej chmur, coraz więcej przelotnego deszczu, na północy także burze, bez deszczu tylko na Podkarpaciu. To już kolejny wakacyjny zestaw nagród w zabawie palcem po mapie, czyli uwaga, butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna. Niebawem przypomnę wam, jak je wygrać, a teraz Rockset. Jerzy Telesiński, witajcie w środę.

muzyczna kariera zaczęła się z przytupem, wspominał wokalista Alfa Will Marian Gold. Kiedy ukazał się Big in Japan, zdobył szturmem europejskie listy, a ja wciąż pracowałem w kuchni restauracji w Münster i obierałem ziemniaki. Szef kuchni powiedział mi w pewnym momencie: chłopie, twoją piosenkę grają w radiu co godzinę, a potem mnie zwolnił. Nie było wyjścia, trzeba było zostać gwiazdą. Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie nadal. No i przypominam, za chwilę ostatnia podpowiedź w zabawie palcem po mapie. Chcecie nagrody, to zostańcie ze mną.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Grupa Kombi w Radiu Złote Przeboje, kultowa, i mówię to bez przesady, bo grała w kilku kultowych miejscach, prawda?
1: Graliśmy w bardzo niesamowitych miejscach, między innymi na przykład w Chicago i w Nowym Jorku kluby Limelight. Później w tym samym klubie, w tym Limelightie, byłem na koncercie Steve Vai'a, Joe Satrianiego i tak dalej. Dosłownie parę dni później, nie? Po naszym koncercie. I muszę przyznać, że na naszym koncercie było wtedy więcej ludzi.
0: No i właśnie takie wyjątkowe gwiazdy wpadają do studia Radia Złote Przeboje, a na naszej antenie śpiewają też to, co najlepsze. Czarna koszula, La Camisa Negra i Juanes Teraz, a za chwilę trzecia, ostatnia podpowiedź w zabawie Palcem po mapie.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot. Daje wolność na bogato.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
19: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kaufland jest fresh!
21: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
22: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
23: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
22: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
23: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
24: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

Uwaga, w rozwiązaniu zagadki mogą pomóc dwa słowa: Tygrys i Eufrat. Jeśli znacie rozwiązanie, to dzwońcie pod 2244430. Uwaga! Koniecznie podajcie tytuł i wykonawcę szukanej piosenki i powiedzcie, z czym wam się kojarzy ten utwór, bo nagrodzimy autora najbardziej kreatywnego uzasadnienia. Na wasze telefony czekam do 15, a jeszcze przed 16 rozwiązanie i nagrody.

True Blue i Madonna w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale najpierw w wiadomościach ostrzeżenia przed burzami. Za chwilę sprawdzimy, gdzie grzmieć będzie najgwałtowniej.

Letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220

0: centymetrów zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę, a fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Rzeszowie, Tarnowie i Nowym Sączu. www.autospektrum.pl.
6: Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
10: Jest środa, 22 lipca. Posłuchajmy wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Ostrzeżenia przed burzami. Za chwilę sprawdzimy, gdzie zagrzmi. Premier Donald Tusk zapowiada budowę kolei przyszłości. Lewica chce pomóc pracownikom zawalczyć o swoje prawa do etatu. Miriam Lipińska. Uwaga na burzę. Zagrzmi dziś pod wieczór na Pomorzu Zachodnim, a także w części Pomorza, Wielkopolski i województwa lubuskiego. W czasie burz mocno popada do 30 mm deszczu, a lokalnie mały grad. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka. Rząd bierze się za kolej i zapowiada wielkie zmiany. Premier Donald Tusk zapowiedział budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 km nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości. Pociągów ma być więcej, mają być dużo szybsze. Najszybsze rozpędzą się do 350 km na godzinę. Będą też jeździć częściej, łącząc nawet najdalej od siebie oddalone regiony kraju.
12: Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut. I mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
11: Mówił premier Donald Tusk na dworcu Warszawa Zachodnia. Kiedy za kilkadziesiąt lat uda się zakończyć projekt, każdego roku wszystkie pociągi w kraju będą przewozić w Polsce 800 milionów pasażerów. Dziś to niecałe 500 milionów. Lewica chce zbierać od pracowników informacje dotyczące łamania prawa pracy i interweniować w takich przypadkach w Państwowej Inspekcji Pracy. Bardzo ważna jest rola sygnalistów, mówi poseł Tomasz Trela.
13: Mamy dużo sygnałów od pracowników, którzy po prostu boją się podjąć taką interwencję. My zobowiązujemy się podjąć w imieniu tych pracowników interwencję, skierować właściwy wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy.
11: Chodzi między innymi o zgłoszenia przypadków, gdy pracownik jest zatrudniony na tak zwanej umowie śmieciowej, a wykonuje pracę jak etatowiec. Do końca lipca grupa interwencyjna do odstraszania niedźwiedzi w Bieszczadach ma być już w pełni gotowa do działania. A strażnicy mają już na koncie pierwsze sukcesy. Udało im się już kilkukrotnie przepłoszyć niedźwiedzie bronią gładkolufową.
14: Najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć.
11: Mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Strażnicy wciąż wciąż czekają jeszcze na komplet sprzętu.
14: Usprzętawiamy się do końca miesiąca. Powinno już to działać tak, jak należy.
11: Zespół powstał, bo konflikty ludzi z niedźwiedziami w Bieszczadach przybierały na sile. Na wiosnę zwierzęta regularnie podchodziły pod zabudowania. Oprócz przepłaszania niedźwiedzi ma być też edukowanie mieszkańców i turystów w Bieszczadach. I na koniec o astronomicznym zjawisku roku. 12 sierpnia czeka nas całkowite zaćmienie Słońca. W pełnej krasie będzie można obejrzeć je w Hiszpanii czy na Islandii. W Polsce będzie widoczne jako częściowe. Słońce zaćmi się zachodząc, a więc gdy będzie już nisko nad horyzontem.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Tylko Podkarpacie ma dzisiaj szczęście i nie będzie potrzebować parasoli, a poza tym wszędzie i deszcz, a na północy także burze. No i na termometrach od 17 stopni w okolicach na przykład Gorzowa Wielkopolskiego i Szczecina do maksymalnych 23 w Opolu, Wrocławiu i Katowicach. Już za chwilę ktoś z Was bardzo się ucieszy, bo przed nami rozwiązanie dzisiejszej zagadki muzyczno-geograficznej i nagrody w zabawie palcem po mapie. Jerzy Telesiński, koniecznie ze mną zostańcie, a tymczasem w bardzo podejrzane miejsce zabierają nas panowie z Genesis, ale nie ma się co bać.

Przygotowując swoje wspaniałe, kolorowe, ekstrawaganckie ciuchy sceniczne dla aukcji Bold Luxury Boy George Edit w domu aukcyjnym Julian's Auctions, wokalista powiedział o nich: wszystko inspirowane jest rabinami, rastafarianami, wszystko jest ze sobą powiązane. Muzyka, którą lubiłem, wszystko jest częścią wielkiego londyńskiego stylu lat 70. spod znaku wrzuć wszystko do jednego garnka. Pięknie. W naszym muzycznym garnku bulgocze już rok 1992. Teraz Sade, a za chwilę rozwiązanie dzisiejszej zagadki w zabawie palcem po mapie.

0: złote przeboje. Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
1: Autopromocja.
2: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
1: Reklama.

0: Tears for Fears i Shout, czyli krzyk radości. W związku z tym, że są nagrody do wygrania w Radiu Złote Przeboje, jak co środę w zabawie palcem po mapie. No to sprawdźmy, kto te nagrody dzisiaj zdobędzie.
1: Palcem po mapie.
0: Dzień dobry, drogi słuchaczu. Dzwonię w sprawie naszej zabawy palcem po mapie. Jeżeli chcesz wszystkie nagrody, to od tego musimy zacząć. Jakaż to piosenka według ciebie?
2: Rybierz o Babylon Bonem.
0: No i bardzo dobrze. I jeszcze cudowna historia, która mnie urzekła, żeby były nagrody. Ty masz niesamowite, słuchaj, wspomnienie z tą piosenką i z babcią. Dobrze zrozumiałem?
2: Bardzo uwielbiała tą piosenkę, aczkolwiek dziadek nie lubił tańczyć, ale kiedykolwiek ta muzyka zaleć, w ogóle te słowa początkowe, ten szum, takie mruczenie, to już babcia wstawała do dziadka, dziadek już wiedział, że nie może mówić i zawsze tańczyli przy tym utworze. To był ulubiony utwór mojej babci i wspominam, bo to miałem 7 lat wtedy, więc wspominam to do tej pory bardzo, bardzo tak osobiście.
0: No to pamięta o nich w tej chwili cała Polska. To im, jeśli pozwolisz, zadedykujemy Rivers of Babylon grupy Bonnie M, a dla ciebie cały zestaw nagród.
2: Bardzo dziękuję ślicznie, miękko mi na sercu się zrobiło. Dziadkowie na pewno to widzą, słyszą.
0: No pewnie, że tak. I wiesz, co się teraz dzieje? Gdzieś tam na chmurce babcia wstaje, dziadek się uśmiecha
2: takim uśmiechem
0: troszkę zachowawczym na tej chmurce, ale wstają i tańczą przy Rivers of Babylon. Pięknie.
2: Milusie mi się zrobiło.
0: Bardzo fajnie. Dobrych wakacji z Radiem Złote Przeboje w tle.
2: Oczywiście, cały czas jestem kierowcą autobusu, także na bieżąco od rana do wieczora z wami jeżdżę.
0: Miłego również. A środa kolejna już za pasem i kolejne nagrody też będą czekać na was w zabawie.
1: Palcem po

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
12: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: Oh.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
18: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: Ach, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
20: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
21: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

Jam i legendarny Richard Riddle, który kto wie, może zostałby raczej słynnym plastykiem, a nie muzykiem, ale edukację zakończył na 7 klasie. No a przy okazji nieakceptowany w szkole, jeśli chodzi o talent plastyczny, przekuł te swoje możliwości w pisanie tekstów. A propos szkoły, zapraszam na krótką lekcję francuskiego, poprowadzi ją pani profesor Alizée.

0: Sophie B. Hawkins, Right Beside You w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę w wiadomościach prokuratorskie zarzuty za pobicie w poznańskim tramwaju.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
0: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
5: Że w sierpniu, tak.
4: Zapraszamy. 14, 15, 16, Zapraszamy. Majdan.
5: Stacja kolejki wąskotorowej.
6: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczeckiej Kolejki Leśnej. Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie. Bilety na sdm-myszkowski.com. Bieszczeckie,
4: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20.00.
5: Zapraszamy serdecznie.
7: Gotowi na najbardziej czadową przygodę tego lata? Tajemnicza Solina zaprasza na niezwykłą podróż, podczas której odkryjesz baśniowy świat biesów i czadów. Zobacz spektakle artystyczne i weź udział w czadowej grze terenowej z nagrodami. Kolej linowa, wieża widokowa i rodzinny park rozrywki. Tajemnicza Solina. Wszystkie atrakcje w cenie biletu. Spędź wakacje w tajemniczej Solinie. Dowiedz się więcej i kup bilety na pklsolina.pl.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne...

0: 989 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
5: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie w kalendarzach 22 lipca. Pora na wiadomości.
6: Prokuratura stawia zarzuty za pobicie w poznańskim tramwaju. O ile więcej kosztuje nas tankowanie, analitycy wyliczyli. Rosną nie tylko ceny paliw, ale też napięcie w PiSie przed mijającym jutro ultimatum prezesa dla części członków. Miriam Lipińska. Są zarzuty za pobicie 67-latka, który w tramwaju w Poznaniu stanął w obronie obcokrajowca. A przy okazji jest sprostowanie, bo wbrew temu, co podawano wcześniej, znieważanym nie był ukraiński nastolatek, a obywatel Indii. Dwóch poznaniaków, 38 i 41-latek, usłyszało zarzuty pobicia 67-latka i znieważenia go, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
7: Mężczyznom prokurator zarzucił także znieważenie obywateli indyjskich, również pasażerów tramwaju linii 16 z powodu ich przynależności narodowej. Dodatkowo jeden z podejrzanych odpowie także za naruszenie czynności rządu ciała jednego z obywateli Indii.
6: Obaj podejrzani najpierw zaatakowali słownie młodego obywatela Indii, a potem 67-latka, który ujął się za obcokrajowcem. Wiadomo, że byli dobrze znani policji. Mają dozór policyjny, muszą też wpłacić po 1000 zł poręczenia. Grozi im do 5 lat więzienia. Ceny paliw wciąż idą w górę, jak wyliczyli analitycy ePetrol.pl. W ciągu ostatniego tygodnia paliwa na stacjach podrożały o kilkadziesiąt złotych za litr. Najszybciej w ostatnich dniach rosła cena oleju napędowego średnio o 45 groszy na litrze. Z kolei benzyna 95 kosztuje najwięcej od 2022 roku. W PiSie narasta napięcie przed upływającym jutro terminem na złożenie oświadczenia lojalności wobec partii. Niewiele osób rezygnuje ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, dlatego rzecznik partii Rafał Bochenek już kolejny raz przypomina politykom PiSu, że muszą wybrać między członkostwem w PiSie a stowarzyszeniem. Maciej Kluczka.
8: W Prawie i Sprawiedliwości wyczuwa się coraz większe napięcie. Jutro mija termin, a do tej pory z 40-osobowej grupy Morawieckiego oświadczenie o rezygnacji złożył tylko Daniel Obajtek. Przeciwnicy Morawieckiego twierdzą, że jest więcej osób składających oświadczenie o lojalności wobec partii. Z kolei stronnicy Morawieckiego twierdzą, że to nieprawda. Mateusz Morawiecki i jego ludzie powinni postawić na lojalność wobec partii, twierdzi Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
9: Wypełnienie takie formularza to naprawdę niewielka cena, żeby być w Prawie i Sprawiedliwości.
8: A w przyszłym tygodniu władze PiSu mają zamiar te oświadczenia przejrzeć i podjąć decyzję.
6: Zmieniamy temat. Policja i Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed oszustwami, w których przestępcy wykorzystują połączenia wideo, by wiarygodnie wcielić się w inną osobę. Oszust podszywa się na przykład pod policjanta. Uruchamia połączenie wideo, występuje w mundurze, by się uwiarygodnić, ostrzega starszy aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
10: Podczas rozmowy wideo oszust informuje o zagrożeniu środków lub próbie wyłudzenia kredytu. Aby uwiarygodnić swój przekaz, występuje w mundurze. Podczas rozmowy powołuje się na prowadzone postępowanie i rzekome działania policji lub prokuratury.
6: Ofiara jest też rzekomo przełączana do pracownika banku. Tu do gry wchodzi kolejny przebieraniec. Dlatego służby podkreślają, tego rodzaju nieoczekiwane połączenie wideo z banku czy policji powinno być dla nas sygnałem alarmowym. Lepiej nie działać pod presją i od razu przerwać taką rozmowę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
11: Urszula Miszczak, zapraszam. Dziś Pałac Kultury i Nauki w Warszawie obchodzi 71. urodziny. Jest impreza. O 19.30 na Placu Centralnym rozpocznie się koncert. Będzie tort urodzinowy i bezpłatne silent disco. Także dzisiaj kino plenerowe w Parku Dębnickim w Krakowie będzie można zobaczyć wielokrotnie nagradzany i uznany na całym świecie film Perfect Days. To subtelna opowieść o codzienności, uważności i odnajdywaniu piękna w prostych chwilach. Seans o 21.00. Weekend coraz bliżej, a wraz z nim festiwal Frytyczny. Sitka Off, który od lat należy do najważniejszych plenerowych wydarzeń organizowanych w Częstochowie. W poprzednich latach na festiwalowej scenie występowali m.in. Brodka, Nosowska, Artur Rojek, Mary z Polski. W sobotę na muzycznej scenie w Parku Lisiniecy wystąpią m.in. Igo, Daria ze Śląska i Immortal Onion. Wstęp na Frytkę Off jest bezpłatny.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
5: Na północy burzowo, na Podkarpaciu bez deszczu, ale poza tym chmur, wszędzie sporo i wszędzie przelotnie może popadać. No i temperatury. W Rzeszowie, w Krakowie 22-23 stopnie, a w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku maksymalnie 16-17. Szum w uszach. Jak rozpoznać, z czym mamy do czynienia? Co można z tym zrobić, żeby się go pozbyć? No właśnie, to jest dzisiejszy temat programu Dobrze Wiedzieć o 16.30. Jerzy Telesiński, witajcie w środę.

O tym, że tę piosenkę zakazano w BBC, słyszeliście już pewnie setki razy, ale rzadko mówi się o tym, że teledysk do niej też był bojkotowany, z tym, że przez telewizję MTV. No a to z kolei dlatego, że pojawiał się w nim motyw sadomasochistyczny w bardzo niepokojącym otoczeniu nocnego klubu LGBTQ. Nakręcono drugą wersję, ona też całkowicie została zakazana, tym razem przez BBC z kolei, i nigdy nie została wyemitowana, a później nagrano wersję koncertową, a tą już puszczali wszyscy. No, jak się okazuje, łatwo nie było.

0: Cliff Richard zabrzmiał i rozbrzmiał w radiu Złote Przeboje i bardzo dobrze, natomiast niezupełnie dobrze, jeśli w waszych uszach zaczyna szumieć. To co robić?
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Gwizdy i inne denerwujące dźwięki w uszach, czyli szumy uszne, a do tego być może zawroty głowy, mogą występować osobno albo wszystkie naraz. Ich leczenie zależy przede wszystkim od czasu trwania. Ostre szumy nierzadko ustępują po zastosowaniu leków. Nie tylko nowo pojawiające się szumy można skutecznie leczyć, równie dobrze można leczyć te przewlekłe. Można też pacjenta i jego mózg nauczyć ignorowania takich dźwięków. Przede wszystkim jednak szumy uszne nie są odrębnym problemem medycznym, tylko objawem, który sygnalizuje szereg problemów zdrowotnych, które należy ustalić. Od banalnego zablokowania odcinka szyjnego kręgosłupa po problemy z sercem lub krążeniem. Mogą być również objawem guza. Wniosek? Każdy przypadek należy konsultować z lekarzem, żeby ustalić jego przyczynę.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: promocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Wiejskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Twój samochód też powinien się do nich przygotować. Sprawdź jego stan przed podróżą, odśwież klimatyzację, zabezpiecz podwozie przed korozją i przywróć blask lakierowi profesjonalnym detailingiem i wiele więcej. Niezależnie od tego, jakim samochodem jeździsz. Zadbamy o niego kompleksowo, w ekspresowym tempie. Bez dopłaty za ekspres serwis. Serwis GG Auto Rzeszów, ulica Warszawska 94, telefon 178-607-0600.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
11: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
12: Sponsorem programu jest CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Pod wieczór burze na północnym zachodzie, w ich trakcie mocniej popada, spadnie do 30 mm deszczowej wody. Jutro zagrzmi na północy, zachodzie i miejscami na południu. Trzeba też będzie znów wyciągnąć parasole. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Kierowcom radzę omijać autostradę A1 między węzłami Lisewo i Tużno w Kujawsko-Pomorskiem. W pobliżu miejscowości Brzeźno osobówka uderzyła w bariery i po tym wypadku zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi.
10: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
11: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
15: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
13: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
16: Złote przeboje.
10: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.

skrupulatnie wybieram dla was największe przeboje lat 80. i 90. i stąd właśnie aha na naszej antenie. No i takie właśnie wybitne gwiazdy czekają na was również w naszej aplikacji, którą warto wziąć ze sobą na wakacje. W każdym miejscu na świecie będziecie mieć nas pod ręką. Alexia teraz i w aplikacji, i na naszej antenie, no bo gram wam na

0: Tainted Love i Soft Cell w Radiu Złote Przeboje, w którym zbliżamy się do godziny 17. W wiadomościach będziemy mówić o tym, że nauczyciele przed pierwszym dzwonkiem pilnie poszukiwani.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No

0: Barbara po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
2: masz. Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. Jest środa, 22 lipca. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Szkoły przed pierwszym dzwonkiem szukają nauczycieli. Wakatów jest dużo. Kto dziś wygrałby wybory prezydenckie na Ukrainie? Jest sondaż. A na koniec o przedsiębiorczości najmłodszych. GIS opracował zasady. Miriam Lipińska. Nauczyciele pilnie poszukiwani. Z polskich szkół płyną sygnały o bardzo dużej liczbie wakatów. Najtrudniejsza sytuacja jest w największych miastach, gdzie samorządy mają problem ze skompletowaniem kadry na wrzesień. Problem dotyczy właściwie wszystkich szkół, mówi Marcin Szeląg z Biura Prasowego Gdańskiego Urzędu Miasta.
4: Zapotrzebowanie dotyczy przede wszystkim nauczycieli specjalistów, takich jak pedagodzy, psychologowie, logopedzi czy nauczyciele współorganizujący kształcenie. Poszukiwani są również nauczyciele wychowania fizycznego, języka angielskiego, matematyki, języka polskiego oraz przedmiotów zawodowych.
3: Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. PiS uruchamia licznik hańby. Wszystko w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Politycy PiSu zarzucają prokuraturze opieszałość, bo do tej pory śledczy nie przesłuchali młodego lekarza milionera i byłego członka KO Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się afera. Jak mówi Przemysław Czarnek z PiSu, rządzący chcą sprawę wyciszyć.
5: 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grędy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę,
3: o której teraz ma przypominać licznik. Śledczy już wcześniej tłumaczyli, że młody lekarz zostanie wezwany, gdy zakończą się przesłuchania innych medyków, a te idą powoli, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
6: Te przesłuchania, muszę powiedzieć, że również są wielogodzinne. Chodzi tu o personel medyczny, bo jeśli jedno przesłuchanie, z tego co pamiętam, trwało chyba 6 godzin, drugie też chyba ponad 10 godzin.
3: Do prokuratury trafiły wyniki kontroli czasu pracy w Szpitalu Brudnowskim, gdzie Kacprzyk też pracował. Tam także doszło do nieprawidłowości. Teraz prezydencki sondaż na Ukrainie. Gdyby wybory głowy państwa odbywały się tam teraz, w pierwszej turze najwięcej głosów zdobyłby obecny prezydent Wołodymyr Zełenski. Na drugim miejscu uplasowałby się były naczelny dowódca armii, generał Wałerii Załużny, a na trzecim odwołany niedawno minister obrony Michajło Fedorow. To wyniki sondażu ośrodka Rating. Kadencja Zełenskiego trwa od 2019 roku, ale wybory nie mogą się odbyć ze względu na obowiązujący na Ukrainie od 2022 roku stan wojenny. Przydrożna sprzedaż lemoniady czy domowego ciasta pod lupą Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Urzędnicy opublikowali specjalne wytyczne dla dzieci i ich opiekunów, które mają zapewnić bezpieczeństwo żywności, chwaląc jednocześnie przedsiębiorczość najmłodszych, ale przypominają im też, by zadbali o higienę i o to, by sprzedawany towar się nie popsuł.
7: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami,
3: mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z Sanepidu w Warszawie. W każdym przypadku trzeba pamiętać o absolutnej podstawie, czyli czystych rękach.
8: Nie ma wakacji od mycia rąk,
3: mówi Marek Waszczewski, rzecznik GIS-u, i przypomina o karach.
8: Jeżeli chodzi o skalę mandatu, no to taki mandat wystawiany jednorazowo to jest kwota 500 zł.
3: Ale grozi on tylko za niezachowywanie higieny, bo na samą sprzedaż pozwolenia nie trzeba.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
9: Pogoda.
2: Od 16 stopni w Koszalinie do 22-3 w Krakowie, w Rzeszowie. Na Podkarpaciu bez deszczu, a poza tym wszędzie może popadać, mniej lub bardziej przelotnie, a na północy także burze.
10: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
2: Jak wygrać 1000 zł za samo słuchanie Radia Złote Przeboje? No właśnie o tym powiem wam za chwilę. Każdy grosz w wakacje może się przydać, prawda? Nazywam się Jerzy Telesiński. Witajcie w środę.

George Michael jest w ścisłej czołówce tych gwiazd, którym przejście w świat kariery solowej przyniósł sporo korzyści i naprawdę się udał. Nie zawsze wszystkim się to udawało. To był trudny wybór dla charyzmatycznego, przystojnego, magnetycznego artysty, no ale kiedy wydał swój debiutancki solowy album Faith w 87 roku, no to już miał pewność, że wybór był trafny, a Freedom, którego słuchaliśmy, no stało się jednym z najważniejszych przebojów dekady. I takie właśnie przeboje gram wam w radiu Złote Przeboje nadal. Yes.

0: Sean Paul i Sasha w Radiu Złote Przeboje, w którym w każdy poniedziałek możecie wygrać kasę. Jak? Bardzo prosto.
1: Julita z Złowicza, policzmy twoją wygraną. Miałaś stówę na początku, dwie poprawne odpowiedzi, czyli wygrywasz 700 zł na wakacyjne przyjemności. Brawo dla ciebie. I jeszcze limitowany, ekskluzywny ręcznik plażowy dokładamy na pamiątkę.
2: Bardzo dziękuję.
3: Dobrze jest? Dobrze?
2: Bardzo dobrze.
0: Za samo odebranie telefonu w zabawie Zabierz Złote na wakacje macie gwarantowane 100 zł, a potem może być tego nawet i 1000 zł. Szczegóły zabawy na złoteprzeboje.pl.

0: to promocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: dalej masz. Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłonów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
12: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
11: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Renu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie Adie, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Rzeszowie, Tarnowie i Nowym Sączu. www.autospektrum.pl.
15: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
16: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
15: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
16: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Wyjeżdżasz na wakacje? Twój samochód też powinien się do nich przygotować. Sprawdź jego stan przed podróżą, odśwież klimatyzację, zabezpiecz podwozie przed korozją i przywróć blask lakierowi profesjonalnym detailingiem i wiele więcej. Niezależnie od tego, jakim samochodem jeździsz. Zadbamy o niego kompleksowo, w ekspresowym tempie. Bez dopłaty za ekspres serwis. Serwis GG Auto Rzeszów, ulica Warszawska 94, telefon 178-607-0600.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
19: Sponsorem programu jest Karbazar, ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
1: Złote przeboje w drodze.
20: Wieczór z burzami na północnym zachodzie. Są ostrzeżenia. W czasie burz mocniej popada nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. To może oznaczać tylko jedno. Trudne warunki do jazdy. Na szczęście przejściowo. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać trasę S2 w rejonie Warszawy. Chodzi o odcinek między węzłem Aleje Jerozolimskie a węzłem Konotopa. Po tym jak auto uderzyło w bariery, jeden pas ruchu w kierunku Poznania jest nieprzejezdny. Problemy też na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem, niedaleko miejscowości Szychowo. Osobówka zderzyła się tam z busem i po wypadku ruch w stronę Torunia odbywa się wahadłowo.
21: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
22: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych karbazar.pl.
23: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Smooth Criminal i Michael Jackson, rok 1987. Ja w tym roku miałem Michaela Jacksona na ścianie. Za to Wojtek Babiarczyk w 87 roku na ścianie miał kogo?
1: Samantę Fox.
0: No i proste. Wojtek Babiarczyk, co po 18?
2: Oj, będzie się działo. Mnóstwo gwiazd polskich i zagranicznych na pewno nam się pojawi. Nie wiem, czy wiecie, ale w młodości Grzegorz Skawiński z zespołu Kombi wcielił się w rolę Boba Budowniczego.
0: Fiu, fiu, co zbudował? Sprawdzimy po 18. Kto jeszcze?
2: I będzie także Urszula, będą inne polskie gwiazdy, zatem gorąco Was zapraszam do 22.

0: Tak, latem pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, do których obiecuję wam powrócimy tuż po informacjach sportowych, które w Radiu Złote Przeboje punktualnie o 18.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Typowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Rzeszowie, Tarnowie i Nowym Sączu. www.autospektrum.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Reklama. 18 na zegarach. Zaczynamy wieczór w samym środku tygodnia z Radiem Złote Przeboje. Na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
11: Sport w 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Włoszki w ćwierćfinale pokonały Holenderki 3-0, a Brazylijki wygrały z Japonkami 3-1. Jutro w ćwierćfinałach w turnieju w Makau Turcja zagra z Kanadą, a USA z Chinami. Duński kolarz Jonas Vingegaard przeszedł udaną operację złamania obojczyka po wypadku, którego doznał podczas 15 etapu Tour de France, co zmusiło go do wycofania się z wyścigu. Vingegaard, zwycięzca wielkiej pętli z 22 i 23 roku, upadł wraz z trzema innymi kolarzami na ostrym zakręcie około 20 km przed metą niedzielnego etapu, a następnie został przewieziony karetką do szpitala.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Pogoda.
2: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju. Jutro czeka nas prawdziwy pogodowy koktajl. Trochę słońca, chmur, przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie nad samym morzem. Tam zaledwie 15 stopni, w centrum 18, a najcieplej w okolicach Rzeszowa. Tam termometry pokażą nawet do 22.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: To już minuta po godzinie 18. Jeśli nie macie żadnych planów na ten środowy, wakacyjno-letni wieczór, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie spotkamy się m.in. z Urszulą, a Patrycja Kosiarkiewicz opowie o swoich idolach z młodości. Zatem koniecznie bądźcie, a już teraz zaczynamy po królewsku. Przed Wami Queen.

pod koniec lat 60. ten numer zaśpiewał Frank Sinatra ze swoją córką Nancy, a w roku milenijnym nowe życie w ten kawałek tchnął duet Robbie Williams i Nicole Kidman. To już prawie 9 minut po godzinie 18. Tu Radio Złote Przeboje w środowy wieczór, to teraz obiecuję wam powiew takiego gorącego afrykańskiego powietrza. To będzie artysta, który urodził się w Kamerunie już w wieku 7 lat. Zaczął śpiewać, zaczął także pisać swoje piosenki, co było dziwne dla jego rodziców. No i oni postanowili skierować go do odpowiedniej szkoły. No i artysta kilka ładnych lat temu nagrał tak naprawdę jeden przebój, ale za to jaki. On równocześnie podbił amerykańską i europejską listę przebojów. Przed wami Wes.

0: Takie kawałki przypominają nam o tym, że to cały czas lato i wakacje ze złotymi przebojami. 16 minut po godzinie 18, a ten wakacyjny czas to także dobry czas na to, żeby czasami powspominać te kultowe polskie numery, no choćby takie numery jak ta piosenka. Konik strzewa koń na biegunach. To Urszula i Konik na biegunach. Niedawno przy okazji bycia tutaj razem ze mną w studiu Radia Złote Przeboje Urszula opowiedziała mi o tym, jak rodziła się ta piosenka i jak zazdrościli tego numeru także koledzy po fachu.
1: Bardzo dużo takich głosów słyszeliśmy. Pamiętam, wtedy byliśmy blisko z zespołem Ira. Oni we Włochach mieli mieszkanie i też robili jakąś płytę. Słuchali tej naszej i tak mówili, no sarumbista jest tylko ten konik. A Staszek wtedy mówił, no chcielibyście mieć takiego konika na płycie. A rzeczywiście to było to udane posunięcie, że tak powiem. Nie mam pojęcia, na czym polega fenomen tej piosenki. Czy riff w połączeniu z tym tekstem, czy o co chodzi, ale bez konika koncert raczej się nie obywa teraz.
0: No i myślę sobie, że bez tej piosenki również koncert się nie może odbyć. Znacie ją doskonale. Ten kawałek Rysa na szkle i Urszula, a my gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje.

Choć tworzył muzykę disco i R&B, to od dziecka uwielbiał muzykę klasyczną. Barry White w środowy wieczór w radiu Złote Przeboje. A jaka muzyka w młodości kręciła Patrycję Kosiarkiewicz? To zdradzi nam już za moment. Zatem bądźcie blisko.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Uff, ale gorąco.
2: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
3: No to koleją na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
7: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
8: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20.00, godzina 20.00 i godzina 20.00.
7: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
9: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
7: Bilety na sdm-myszkowski.com.
6: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
10: Wyjeżdżasz na wakacje? Twój samochód też powinien się do nich przygotować. Sprawdź jego stan przed podróżą, odśwież klimatyzację, zabezpiecz podwozie przed korozją i przywróć blask lakierowi profesjonalnym detailingiem i wiele więcej. Niezależnie od tego, jakim samochodem jeździsz. Zadbamy o niego kompleksowo, w ekspresowym tempie. Bez dopłaty za ekspres serwis. Serwis GG Auto Rzeszów, ulica Warszawska 94, telefon 178-607-0600.
11: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Złote przeboje w drodze.
16: Warunki do jazdy dzisiaj całkiem niezłe. Przez Trójmiasto jedziemy bez kłopotu. Podobnie Poznań, Wrocław, Łódź, Białystok i na Śląsku, i w Krakowie, i w Lublinie. Nic specjalnego na drogach się nie dzieje niebezpiecznego. Gorzej wokół Warszawy. No, obwodnica po zachodniej stronie bardzo zatłoczona. I niebezpieczna sytuacja w województwie łódzkim na drodze Wieluń, Rudniki. Dachowanie samochodu osobowego. Jedna osoba została ranna. Wprowadzono ruch wahadłowy.
7: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
17: Radio Złote Przeboje.
7: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przemarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ocznij się na parę chwil.

0: 4 pory roku w jednej piosence. Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Za 25 minut będzie 19. A propos lata i wakacji, no to jest dobry czas na wspomnienia także tych czasów młodości. Ostatnio zapytałem Patrycję Kosiarkiewicz, czy pamięta jeszcze swoich idoli, na przykład jak chodziła do podstawówki.
1: Z dzieciństwa Sandrę. Maria Magdalena. Maria Magdalena i Modern Talking, nie? Bo to były inne czasy, jak wszyscy pamiętamy, jak wielu z nas pamięta, może tak? Nie ma po prostu internetu. I wiesz, i ja pamiętam, że jak szedł w Teleekspresie wtedy fragmencik teledysku Sandry, to człowiek po prostu tam dostawał spazmów i nagrywał to na takie pierwsze kasety wideo. Miałam jakieś takie na pierwszej kasecie wideo jej chyba zestaw teledysków. To ja to kaseta była zdarta, po prostu nic z niej nie zostało.
0: Ach, skąd my to znamy? To nie tylko Sandrę człowiek nagrywał każde dźwięki, nie tylko na kasetę wideo, ale także na kasetę magnetofoną, żeby tylko gdzieś tam później wieczorową porą posłuchać swoich muzycznych idoli. A skoro mowa o nich, no to teraz filmowo nam się zrobi, bo to będzie piosenka, która pojawiła się w filmie Szybki jak błyskawica z Tomem Cruise'em w roli głównej. Na ten cudowny numer wyśpiewa już teraz Maria McKee.

0: Ach, to naprawdę prawdziwa eksplozja dźwięku. Piosenka, która pojawiła się w filmie o kolejnych przygodach Jamesa Bonda, czyli Zabójczy Widok. Na piosenkę nagrał zespół Duran Duran. Za 17 minut będzie 19. Lata 90. to prawdziwy złoty wiek polskiej muzyki. No i właśnie w tamtym czasie rodziły się niesamowite dźwięki, jeśli chodzi o muzykę rock, o muzykę pop, no a także różne inne muzyczne połączenia, no choćby takie jak ten numer. To Kaja i Goran Bregović, no i Śpi, kochanie, śpi. Niedawno Kaja zdradziła nam, jak to doszło do spotkania jej z Goranem.
1: Ja po prostu kiedyś posłuchałam soundtracku do filmu Underground w Ustrycy i strasznie mi się to spodobało. Tego jeszcze nikt nie znał i w ogóle nie ten. Ja pamiętam, że kupowałam na gminie tą płytę i woziłam po całym świecie, rozdawałam ją znajomym. I kiedyś na Machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Bregović, więc w ogóle masakra. No i tak. I pamiętam, że podałam mu tylko rękę i byłam tak stremowana, że nie byłam w stanie mu zadać żadnego sensownego pytania i chociaż doskonale wiedziałam, jaka jest odpowiedź, powiedziałam ja przepraszam, an underground o sensie śpiewa Cezary Awora, tak? A on tak, aha, dziękuję i po prostu poszłam i pojechałam do domu, tak. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych Machinerach, spodobało mu się, ma pewien pomysł. Ja miałam to szczęście, że mogłam napisać nowe teksty. Ta płyta mi bardzo dużo pomogła. Raz, że dzięki niej kupiłam dom. Dwa, że rzeczywiście bardzo umocniła moją pozycję na rynku. A trzy, że w przenośni i niekoniecznie dotarłam nią pod strzechy.
0: No i właśnie, no i nawet do dziś ten numer rozkręca każdą domówkę. No a w Radiu Złote Przeboje teraz ja też będę wam rozkręcał i podkręcał ten środowy wieczór. To piosenka, która w 1998 roku była oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w piłce nożnej. La Copa de la Vida, no i on, Ricky Martin.

0: autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Gotowi na najbardziej czadową przygodę tego lata? Tajemnicza Solina zaprasza na niezwykłą podróż, podczas której odkryjesz baśniowy świat biesów i czadów. Zobacz spektakle artystyczne i weź udział w czadowej grze terenowej z nagrodami. Kolej Linowa, wieża widokowa i rodzinny park rozrywki. Tajemnicza Solina. Wszystkie atrakcje w cenie biletu. Spędź wakacje w tajemniczej Solinie. Dowiedz się więcej i kup bilety na pklsolina.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
16: Reklama. Letni wieczór spędzacie ze Złotymi Przebojami. 19 na zegarach, pora sprawdzić, co słychać w świecie sportu.
17: Sport w 30 sekund.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Belg Jasper Philipsen w końcu dopiął swego i po kilku finiszach na podium tym razem wygrał etap kolarskiego Tour de France. Po sprincie we Voiron wyprzedził Szwajcara Mauro Schmida i Holendra Olava Kuja. Liderem jest wciąż Tadej Pogacar, który z całą czołówką generalki dojechał do mety 17 etapu blisko 9 minut za Philipsenem. Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w Hamburgu. Polska tenisistka przegrała z Hiszpanką Paulą Badozą 5-7-4-6. Mecz trwał godzinę i 50 minut. Kawa była jedyną Polką, która przystąpiła do rywalizacji w niemieckim turnieju.
17: Pogoda.
16: Nadchodząca noc

z przelotnymi opadami deszczu. Jutro na dużą dawkę słońca nie mamy co liczyć. Przelotne opady deszczu i burze i tak będzie przez cały dzień w Polsce. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie 15 stopni, najcieplej w Rzeszowie, tam nawet do 22. Minuta po godzinie 19:00, środowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie gwiazdy polskiej sceny muzycznej opowiedzą wam historię, jak rodziły się ich największe wakacyjne kawałki. No między innymi pojawi się słynna piosenka zespołu Wilki, Baśka. To będzie naprawdę cudowna godzina z polskimi gwiazdami, zatem koniecznie bądźcie z nami, no i od takich gwiazd polskich zaczynamy. Lady Bang już teraz.

kultowa brytyjska kapela lat 80., która istniała zaledwie 4 lata, ale zapisała się w muzyce tym oto złotym kawałkiem Feels Like Heaven i Fiction Factory. W radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato, 9 minut po godzinie 19, to pozostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich, tam w drugiej połowie lat 90. jak grzyby po deszczu, szczególnie w muzycznych klubach Londynu, rodziły się zespoły, które nagrywały choćby takie kawałki jak te. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Moloko.

0: takich złotych przebojach.
1: Idealnie odpoczywa się po całym ciężkim dniu pracy Żanet prosto z filmu Nakarmić kruki. Lato w pełni, no to warto wieczorową porą przypomnieć się piosenki, które latem lat 90. królowały. Czy to w smażalniach ryb, czy to gdzieś tam na listach przebojów. Pamiętacie jeszcze ten przebój? Zakręcona. 20 czerwca 1998 roku ta piosenka trafiła na debiutancki album Reni Jusis. Niedawno z Reni Jusis wspominaliśmy ten czas, no i zapytałem ją, jak ona po latach odbiera teraz ten numer.
2: Mam wrażenie, że tę piosenkę napisałam nudząc się na plaży. Po prostu totalnie się nudząc i mając nadzieję, że to będzie jedna z piosenek na moją płytę. Kompletnie nie spodziewałam się, że tę piosenkę za chwilę będzie śpiewać cała Polska, za rok dokładnie. I to było szokujące dla mnie, bo ta piosenka jednocześnie stała się hitem i antyhitem, gdyż po jakimś czasie wszyscy mieli jej dosyć, dlatego że każda smażalnia ryb, każda taksówka, każde radio grało ją od świtu do nocy.
1: No ale my również ją kochamy, ten numer, i możemy go grać bez końca. A propos polskich numerów, które także kojarzą się z latem, na przykład lat 80., to dla mnie zdecydowanie ten kawałek. Oddział zamknięty. Andzia i ja, to był 82 rok. W Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato.

Madonna ostatnio zapracowana promocją swojej płyty, która miała miejsce premiera tej płyty 2 lipca. Ostatnio ktoś z reporterów zapytał ją, czy ma zakusy na film. Odpowiedziała, że czeka na kolejną rolę życia. My też czekamy z wielką przyjemnością. Chciałbym ją zobaczyć po raz kolejny na dużym ekranie. Tu Radio Złote Przeboje w środowy wieczór, 24 minuty po godzinie 19, a już za moment historia niezwykłej pierwszej gitary Grzegorza Skapińskiego. Nie możecie tego przegapić, zatem koniecznie bądźcie razem z nami.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup 2 dowolne farby, a 3 najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Jak to nie kochać w taki letni wieczór tych najpiękniejszych polskich złotych numerów? Kochać cię za późno, Kombi i Grzegorz Skawiński, który opowiedział nam niedawno historię, jak udało mu się w młodości zbudować pierwszą gitarę i to z paru elementów.
1: Pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem, ją pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał. No ale rodzice gdzieś tam widząc moje wysiłki w tym kierunku bardzo mnie wspierali, powiedzieli, że jak uzbieram trochę butelek i sprzedam trochę makulatury i złomu, to mi dołożą na prawdziwą gitarę. No i tak pół na pół, pół pieniędzy dała mama z tatą i z babcią, a drugie pół uzbierałem sobie sam i pamiętam, że w sklepie elektrycznym w Mławie między lampami jakąś tam lodówką, czymś tam wisiała akustyczna gitara, jedna, druga, kosztowała 615 zł. Myślę, że dzisiaj to było pewnie tak jakby coś tam ze 150 zł kosztowała, no ale wtedy to były duże pieniądze, pamiętam, nie było tak u nas znowu bogato, żeby rodzice tam wyłożyli sami pieniądze na to, a może chodziło im o aspekt i walor wychowawczy jakoś tam, żeby jednak syn sam do czegoś doszedł. No i do połowy tej gitary doszedłem.
0: A propos gitar, to teraz pora na amerykańską formację, która w latach 80. zaczynała od grania punk rocka. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje. Soul Asylum. Gramy na to jak na lato.

0: To gwiazda, która w szkole podstawowej została zawieszona w prawach ucznia na 2 tygodnie za przeklinanie w autobusie. Cher Cole w środowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za 17 minut będzie 20. Jeśli ktoś mnie zapyta, jaka jest moja ulubiona piosenka, no tak z wakacyjna, letnia, taka, która daje sporo ciepła tak przez ostatnich 25 lat, to na pewno w pierwszej czołówce znalazłby się ten numer.
1: Baśka miała fajny biust, Ania styla, Zośka coś, co lubi.
0: To było lato 2002 roku. Niedawno artysta doskonale wam znany z zespołu Wilki, czyli Robert Gawliński, opowiedział mi, jak zrodził się ten Złoty Przebój.
2: Baśka tu miała utwór stąsowy, troszkę szybciej była grana i żeśmy bardzo fajnie sobie ją grali, ale już był taki moment, że żeśmy zapieli chyba 14 utworów, w sensie, że okej, i Baśka była poza tym, poza nawiasem. I później się okazało, że tam dwa coś nam gorzej wychodzą. Ja mówię, zaraz, ale przecież mamy jeszcze tam z 5 czy 6 utworów, ja to przesłucham w domu i wybiorę coś. No i właśnie między innymi Baśka. To było też takie miłe, bo przypomniałem sobie ten utwór, przedtem go odrzucając z płyty i nagle pomyślałem sobie, kurczę, to fajny numer jest. A później, wiesz, później zaśpiewałem to Monice i Monika mówi, no fajne, ciekawe, dziwne, ale... A jaka zwrotka będzie? Ja wiem, Baśka to, Zosia tamto. O, fajny pomysł. No i właściwie zacząłem to pisać. Pamiętam, Monika wyciągnęła od razu butelkę wina. Mówiła, o kurczę, to może być hicior. No i zrobiła coś do jedzenia. I ja tak właściwie chodziłem z gitarą dookoła stołu. Podchodziłem, tam sobie coś dziubałem, popijałem winem i śpiewałem. Monika notowała te wszystkie moje takie, bo to takie chaotyczne myśli nieraz gdzieś tam były. No i wieczorem dopiero usiadłem, napisałem tekst taki, wiesz, no, żeśmy razem nawet usiedli. Także to bardzo spontanicznie. Zresztą wszystko, co dobre, wydaje mi się, powstaje spontanicznie.
0: Robert Gawliński dał trochę pomysł osobom, które dopiero zaczynają pisać piosenki. Dobry sposób na to jest po prostu dobre towarzystwo, coś zimnego do picia i jakaś przekąska. Ale to na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami Radia Złote Przeboje. W ten letni wieczór po godzinie 20 spotkamy się między innymi z Mateuszem Ziółko, a także z artystką, której piosenki mogę słuchać bez końca. Mowa o Ani Wyszkolni. Zatem bądźcie koniecznie razem z nami, no i delektujcie się przez całe lato i wakacje takimi dźwiękami, jak choćby ten, to Whitney Houston. W Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato.

i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: od sklepu Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
5: Że w sierpniu, tak.
4: Zapraszamy. 14, 15, 16, Zapraszamy. Majdan.
5: Stacja kolejki wąskotorowej.
6: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczeckiej Kolejki Leśnej. Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie. Bilety na sdm-myszkowski.com. Bieszczeckie
4: Anioły. 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20.00.
5: Zapraszamy serdecznie.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Uff, ale gorąco.
11: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
12: No to koleją na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
13: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
15: Reklama.
16: To już 20 na zegarach. Środowy wieczór spędzacie z radiem Złote Przeboje, a już za kilka minut spotkanie z wokalistą, pianistą i artystą, który wygrał także 10. edycję programu Twoja twarz brzmi znajomo. Mateusz Żółko już za moment pojawi się w studiu Radia Złote Przeboje w towarzystwie Kacpra Sosnowskiego. Na to spotkanie gorąco Was zapraszam, a już teraz na dobry wieczór zespół Various Monks.

0: Kacper Sosnowski, to jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a dzisiaj w naszym studiu ciekawy, oryginalny artysta, może tak zapowiem, Mateusz Ziółko. Witaj, Mateuszu.
1: A, dzień dobry, cześć, to tak ładnie zapowiedziałeś.
0: Ale to jest pierwsza część zapowiedzi, bo druga część tej zapowiedzi brzmi arcymistrz w piosenkach innych osób, taki Joe Cocker polskiej sceny, który brał znane utwory, czasem wielkich gwiazd, i robił z nich perełki.
1: A, to też ciekawe spostrzeżenie, dziękuję ci bardzo, miłe bardzo.
0: I teraz musimy trochę naszych słuchaczy wprowadzić w twój klimat, bo ty jesteś człowiekiem z talent show, gdzie się po pierwsze śpiewa piosenki innych, bo jak młody człowiek przychodzi do talent show, no to mu dają tam.
1: No takie trochę jest założenie tego, żeby gdzieś tam na czyichś plecach się trochę na początku przejechać. No, myślę, że tutaj przyczyną tego jest to, że po prostu gdzieś musi być jakaś skala
0: porównawcza. No
1: chyba, chyba na tym to troszkę polega, chociaż no są programy, w których jednak hołduje się artystom, którzy przychodzą z własną twórczością, co
0: no
1: też
0: właśnie
1: jest super.
0: Ale jakby kontynuując ten temat, ty, jeżeli mówimy już konkretnie o tych talent show, Voice of Poland wygrałeś. Gdzie brałeś się na przykład za muzykę moją ulubioną Queen, Frediego,
1: tak
0: gdzie, jak
1: jest.
0: Ja to zawsze mówię, tam się albo można potknąć, albo wyłożyć, a ty się nie wykładałeś, ani nie potykałeś na tej muzyce.
1: Jakoś tak się udawało.
0: Byłeś w Twoja twarz brzmi znajomo, które też wygrałeś,
1: tak,
0: ze Zbigniewem Wodeckim. Zaśpiewałeś Lubię wracać tam, gdzie byłem, tak, że wszyscy
1: tak
0: mieli
1: jest
0: łzy w oczach. Ja tu jeszcze ci mogę kadzić przez długi czas, bo wiesz, ta lista tych piosenek i tych artystów, których brałeś na warsztat i to wychodziło kapitalnie, jest długa. Jak ty się do tego odnosisz? I jeszcze tylko muszę to powiedzieć, 2014 rok, Opole,
1: tak,
0: zwycięzca konkursu debiutów z Czesławem Niemenem, właśnie, czyli kolejnym wielkim artystą. Jak ty to robisz, że bierzesz tych największych na warsztat? I wiesz, i kończysz na podium, na miejscu numer jeden.
1: Muszę ci przyznać, że teraz jak tego słucham, to tak się trochę zarumieniłem chyba nawet, bo to bardzo miłe, co mówisz. I cieszę się, że tak to jest odbierane faktycznie, bo te rzeczy, te występy, te historie, o których wspomniałeś, to nie są łatwe zmagania. To naprawdę za każdym razem jest duże wyzwanie. Swoją drogą chciałem zrobić taką małą zawrotkę. Bałem się, że zaczniesz dalej wymieniać, bo jak tak zaczniesz wymieniać, to wtedy wyjdzie, jak ja naprawdę, że już nie jestem młody, wiesz, bo trochę się tego nazbierało.
0: Słuchaj, no trochę
1: ponad
0: się
1: 20 lat śpiewania.
0: Tak.
1: Wiesz co, ja w ogóle zaczynałem od coverów i myślę, że chyba każdy. To jest taka droga naturalna u każdego artysty, tak mi się wydaje.
0: Szczególnie w tych czasach, bo tam kiedyś, nie wiem, w latach 80-tych, 90-tych, tak, to trochę działało inaczej.
1: Trochę było inaczej, dostęp do muzyki był trudniejszy.
0: No właśnie.
1: Tak, więc trudniej było sobie tam, wiesz, puścić coś do tego, zagrać, nagrać, podśpiewać. No, ja dorastałem w latach 90-tych, moje lata nastoletnie to lata 90-te, przełom 90-tych, 2000-tych. No i to był też taki moment, jakby wiesz, takiego już szybkiego skoku technologicznego, gdzie się rozwijała już technologia komputerowa, chociaż jeszcze pierwsze rzeczy, które nagrywałem na kasetach.
0: Uh-huh.
1: Ach, te kaseciaki w ogóle, taki mam sentyment do tego. Wiesz, jak już przyszedłem ten etap muzyki klasycznej, bo ja w ogóle uwielbiałem Bacha, Mozarta, wiesz, ja byłem zawsze samoukiem i słuchałem takiej muzyki bardzo intensywnie, a później zakochałem się właśnie w muzyce Fredka.
0: Uh-huh.
1: I to dzięki mamie mojej, to ziarenko padło, jak miałem 5 lat. 91 rok Freddie Mercury zmarł.
0: Tak.
1: Ja siedziałem w kuchni z moją mamą. Ja miałem 5 lat wtedy, wiesz, mm-hmm, ja tak mocno to pamiętam do dzisiaj. To była tak, to wtedy były emocje duże. Mama się rozpłakała, bo padła informacja w radiu, że zmarł Freddie Mercury. Ja zapytałem mamę, a kto to jest?
0: Mm-hmm.
1: I ona zaczęła mi opowiadać, pokazywać to wszystko. Ja tak, a okej, okay, spoko, nie?
0: Mm-hmm.
1: Potem po latach gdzieś tam znalazłem jakąś kasetę, zacząłem tego słuchać. Mówi, wow, co za gość w ogóle.
0: Mm-hmm.
1: Ja już byłem takim świadomym chłopakiem, wiesz, że zacząłem coś tam sobie podgrywać i już internet funkcjonował. Wtedy, wiesz, nie tak jak dzisiaj, ale można było sobie już coś tam poszukać, poszperać. I tak po troszku dogrzebałem się potem przez muzykę Frediego i Queena, dogrzebałem się do muzy Eltona Johna,
0: uh-huh,
1: w ogóle, wiesz, i wszystkich tych brytyjskich historii. I to były moje inspiracje. Billy Joel później, potem troszeczkę wszedłem na polskie podwórko, Grzegorz Turna, Stanisław Sojka, wiesz, no bo też grałem na fortepianie i śpiewałem. I ich piosenkami się inspirowałem, ale wiesz, ja zawsze miałem coś takiego w sobie, że jak śpiewałem czyjeś piosenki, to na początku lubiłem się bawić głosem, żeby próbować udawać tego wokalistę, czy Fredka, czy Eltona Johna, ten zaśpiew. A potem, jak już się tego nauczyłem, to szukałem sobie w tym takiego wytrychu, żeby a coś sobie zmienić, może coś zainterpretować po swojemu, inaczej zafrazować. Bawiłem się tym coverowaniem i wydaje mi się, że ja zbudowałem sobie taką autorską platformę, wiesz, do tego, jak podejść do tematu coverów.
0: Ciebie, słuchaj, też biorą często do różnych przedsięwzięć muzycznych, gdzie gra muzyka Queen, na przykład Eltona Johna, tak. Skoro to już wymieniłeś, prawda? Jesteś takim cenionym artystą, na przykład tak jest Opole i trzeba ładnie Jolkę, to do Mateusza dzwonimy i on to robi tak, że tam siedzi budka suflera na widowni i wpatruje się
1: w
0: ciebie.
1: No to była kolejna sytuacja, która po prostu mnie przecięła mi serce na pół w ogóle. To mi się tak pozytywnym bierze, że no, emocjonalnie. No, mnóstwo tych historii jest, wiesz, i jak sobie to zbiorę wszystko w całość, przypomniałeś kilka naprawdę bardzo mocnych występów z mojej historii, to ja dzisiaj mam taką teorię i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że to wcale nie jest tak, że najłatwiejsze jest wzięcie czyjejś piosenki i sobie po prostu nagranie zaśpiewać. To wcale nie jest pójść na łatwiznę.
0: Wręcz to może przeciwnie. Być najtrudniejsze, to jest... może być podłożenie sobie kłody pod
1: tak,
0: nogi,
1: tak
0: bo
1: jest.
0: Słuchacz zna tę piosenkę, on ją ma w głowie. Tak. Jak coś mu się zaczyna szybko nie podobać, coś mu nie gra, to jak on to śpiewa, prawda?
1: Dokładnie. Można się naprawdę wpędzić na niezłą minę i wiesz, i sztuką jest, w tym wszystkim jest tak to zaśpiewać, tak to zaaranżować, tak to nagrać, żeby nie stracić tej pierwotnej wrażliwości, tej pierwotnej prawdy, która w tej piosence była, tej pierwotności, którą my znamy, tak? Bo to są piosenki przecież, o których mówimy, które my znamy od 30-40 lat. To są dwa pokolenia, wiesz? Ale z drugiej strony, żeby zostawić tam część siebie, żeby ktoś słuchając tego powiedział, o, jeden kroczek za daleko w prawo i leżysz.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dziś naszym gościem Mateusz Ziółko. Wracając do tego Opola 2014, gdzie wszyscy śpiewali Czesława Niemena, wtedy też współprowadzącą ten koncert była jego córka Natalia, to ona też tam śpiewała.
1: Tak, jest, tak.
0: To też serce biło mocniej, jeżeli, no właśnie, ostatnio miałeś Budkę na widowni, śpiewając Budkę, a wtedy tak. Stała koło ciebie rodzina.
2: No, żona pana Czesława i córka Natalka, dla mnie to w ogóle było przeżycie, wow, jakieś kosmiczne. Wiesz, dzisiaj jakby znamy się z Natalią może od 15 lat i przecinamy się gdzieś na scenie, to już jest inna relacja.
0: Ale wtedy, wtedy to było 11 lat.
2: Tak, wtedy, wiesz, ja byłem jednak młodym, debiutującym chłopakiem. Jeszcze byłem brunetem. Piękne czasy. Z łezką wokół wspominam. Ale ja to często opowiadam. Ten moment tego Opola, debiuty wtedy, to było spełnienie mojego marzenia. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby wystąpić w Opolu. W tych debiutach. Oglądałem Opole co roku, od lat, wiesz, jako młody chłopak. No i tylko, że ja tam chciałem zaśpiewać swoją piosenkę.
0: Okej.
2: Okay. No i pojechałem i nie zaśpiewałem swojej piosenki, wiesz, no.
0: Ale?
2: Wiesz, jaki byłem zły?
0: No właśnie.
2: Ja byłem okrutnie zły. Mówię, jak to? To był precedens w ogóle, bo przecież to, nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej była taka sytuacja. Nie pamiętam. To był, naprawdę to było wyjątkowe Opole.
0: Tak.
2: Pierwszy raz od XX lat.
0: Tak,
2: debiutanci nie mogli śpiewać swoich utworów. Mhm. Na tym polegały debiuty, że artysta przyjeżdżał
0: no tak,
2: i pokazywał
0: no to była ich idea,
2: swoje. To była piękna idea. A tutaj śpiewamy Czesława. No, ja strasznie miałem mieszane emocje wtedy, ale dzisiaj jestem za to wdzięczny naprawdę, bo to była kolejna sytuacja, w której ja musiałem się zmierzyć z kimś, kto dla mnie wydawał się nietykalny.
0: A mieliście przyporządkowane piosenki? Czy można było pertraktować z wyborem?
2: Wiesz co, no można było tam pertraktować. Była pula, z której można było tam te piosenki wybrać. Nie chcę teraz skłamać, chyba to tak wygląda, wiesz, to było kawał czasu temu. W każdym razie jakoś tak szybko zareagowałem i to wspomnienie wtedy, padł wybór na wspomnienie, bo bardzo mi się ta piosenka podobała zawsze. Ale to, co się potem w ogóle wydarzyło, też to, że ta piosenka zabrzmiała tak, a nie inaczej, no to wielki ukłon w stronę Michała Grymuzy, któremu zawsze od lat za to dziękuję, bo on zaaranżował tą piosenkę na 4/4.
0: Okej.
2: Wiesz, bo my znamy to w formie takiego walczyka,
0: tak,
2: wiesz.
0: Tak, tak, tak.
2: A 3/4.
0: A tam było rzeczywiście inaczej.
2: Piosenka do tańca, wiesz, on mówi,
0: i
2: wiesz
0: rockowo
2: co?
0: Było.
2: Tak, było rockowo. Mówi, wiesz co, zróbmy z tego coś takiego współczesnego na 4/4. Ja w ogóle, jak ja to usłyszałem, to stuknąłem się w głowę, weź człowiek, co ty gadasz w ogóle, jak można zagrać numer na 3/4, tu jest napisane i na 4/4, to się w ogóle nie lepi, bo się zlepiło.
0: Okej.
2: Okay. Jak się okazało.
0: No zlepiło się tak, że wygrałeś. Karolinkę masz? Tak, bo tam właśnie, ona gdzieś tam stoi w zaszczytnym miejscu.
2: Stoi w domu, oczywiście, tak. Znaczy, jeszcze teraz nie, bo się przeprowadziliśmy. Okay. Na razie jest z drugiej strony spakowana w garażu, ale będzie wyciągnięta za jedną godę.
0: No właśnie, będziesz mógł sobie tą Karolinkę wyciągnąć, popatrzeć na nią, trochę się dowartościować. To też tak działa, jak patrzysz sobie na jakieś takie swoje nagrody albo nawet feedback od słuchaczy.
2: Wiesz co, nie.
0: Nie?
2: Nie, żeby to dobrze określić. Nie tam jakby jest źródło mojej wartości, okej? Okay? Tak jakby nie, zupełnie nie tam. To jest, piękna historia. Lubię to sobie wspomnieć. Cieszę się z tego. Jest to wyjątkowe. No takich Karolinek jest w Polsce kilkadziesiąt.
0: No dokładnie, tak.
2: Więc fajnie jest to, jest to mieć u siebie. Ale wiesz, jak to jest w tej branży. Sukces jest chwilowy, nie? To jest na chwilę. Potem przychodzą następni, kolejni. O tym się zapomina. Kiedyś jeden z moich kolegów powiedział tak pięknie, że ma u siebie w studiu właśnie taką ścianę płaczu. Rozumiesz?
0: To była ściana nagród, tak?
2: Ściana płaczu to jest.
0: Okay.
2: Stoisz i patrzysz i płaczesz. Kiedyś to było, a teraz to nie ma. Tak, więc zupełnie, no naprawdę nie jest to źródło mojej wartości. Cieszę się. Raczej to jest źródło takiej wdzięczności. O. Za to, że Bóg dał mi spełnić moje marzenia, że mogłem tam być, że mogłem poznać wspaniałych ludzi, wiesz, bo te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, to nie są tylko takie sukcesy osobiste, które karmią twoje ego, ale za tym idzie mnóstwo pięknych historii związanych z ludźmi, których tam poznajesz i potem te historie się mnożą i dzieją się nowe, piękne rzeczy. O tym są te nagrody właśnie, o tym są te historie.
0: Okej. Okay. To ja do tego Niemena i wspomnienia wrócę, bo też wziąłeś tą piosenkę znowu po dekadzie na warsztat i nagrałeś ją jeszcze raz. Już inaczej. Czemu znowu to? Czemu znowu Niemen, czemu znowu wspomnienie i czemu znowu tak inaczej?
2: Inaczej, nie inaczej. No, troszeczkę inaczej. Czemu Niemen? Jubileuszowo. Mhm. Chciałem ten okres tych 10 lat, które minęły od mojego debiutu, w jakiś sposób sobie zaświętować po prostu. Mhm. I pomyślałem, że najfajniejszym sposobem świętowania takich swoich jubileuszy jest dawanie prezentów komuś. Nie przyjmowanie, ale dawanie prezentów. Więc to jest taki mój prezent. Dla słuchaczy, dla wszystkich tych ludzi, którzy są ze mną przez te 10 lat, nawet i więcej. I wiele razy grając ten utwór na koncertach, bo ja gram go non-stop na koncertach. Na każdym koncercie ta piosenka
0: jest częścią grana. Ciebie.
2: Nie, tak, ta piosenka
0: od
2: stała się częścią mnie. To jest piękne,
0: no
2: wiesz, właśnie to jest niesamowite w muzyce, że są piosenki, których nie pisaliśmy, nie komponowaliśmy, a one stają się takie nasze. Ja naprawdę mam takie poczucie, że jak śpiewam to wspomnienie, to jest jakby to była piosenka dla mnie napisana. Coś wspaniałego, przepiękne uczucie i ona mi się nie nudzi. Zupełnie. I wiesz, ja wiele razy słuchałem od ludzi takich komentarzy, próśb po koncertach, niech pan to nagra, czemu tego pan nie nagrał? No więc stwierdziłem, że to jest super okazja, żeby ludziom właśnie taki prezent dać. No taki mój osobisty jubileusz. Chciałem sobie też zamknąć ten etap troszeczkę już za sobą, nagrać te piosenki, które dawno leżały w szufladzie, chciałem już pokazać, zostawić ludziom i iść dalej po nowe. Nie? Więc to jest taka klamra.
0: No to żeby skonkretyzować trochę tą naszą rozmowę, to może posłuchajmy, jak piosenka z 67 roku, bo to jest ten
2: jest
0: moment, kiedy została wydana, a w szufladzie jeszcze i tak leżała trochę dłużej wcześniej, brzmi teraz za sprawą Mateusza.
2: A chciałem zaznaczyć jeszcze, że całość została nagrana tylko i wyłącznie na analogowych instrumentach.
0: O, jak pięknie.
2: I na taśmie, więc chcieliśmy oddać ducha tamtych czasów bardzo właśnie poprzez takie analogowe podejście do spraw technologicznych.
0: Zobaczmy, czy słychać.

0: Tak brzmi wspomnienie Anno Domini 2025. To powiesz coś więcej o tej produkcji, która nam może troszkę łezkę nawet wokół roni, jak tam trzeba było syntezatory podłączać stare.
1: No, bardzo nam zależało razem z Dawidem Roszczakowskim, serdecznie go pozdrawiam, który jakby produkował ten utwór. I ten pomysł na brzmienie, to brzmienie, które Państwo tutaj usłyszeli, to jest w dużej mierze jego pomysł. Dużo od siebie tam dodał. I założenie moje od początku było takie, żeby właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, to jest jeden ze sposobów na to, żeby nie stracić ducha tamtych czasów, tamtego pierwotnego brzmienia, więc my nagraliśmy to wszystko na analogowych instrumentach. Tam nie ma żadnego cyfrowego brzmienia. Wszystkie, nawet te syntezatorowe rzeczy, które tam się słyszy, to są syntezatory analogowe. Wszystko jest nagrywane, tak, że tak powiem, z tak zwanej łapki, nieedytowane, prawdziwe bębny, gitary, wszystko i na taśmie jest nagrywane, żeby po prostu było to analogowe nasycenie.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Marian,
13: a
12: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara?
12: No.
13: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
12: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
13: Wygodnie i za darmo.
12: No.
14: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Do hymnu.
16: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: Reklama.

0: Dziś gościem programu Mateusz Ziółko. To jeszcze tak a propos rzeczy ważnych, które robiłeś w życiu muzycznie. Mówiłem już tam o tych nagrodach, o tych programach, o tym występie w Opolu, ale też przecież na koncercie Bocelliego byłeś, przecież śpiewałeś na różnych scenach z różnymi artystami, przy różnych artystach. Które było najmocniejsze dla ciebie? Które wystąpienie, który wykon był najmocniejszy, taki, który najbardziej, najdłużej pamiętasz, a może też był najtrudniejszy, bo jakby wiemy, co na platformie jednej internetowej się mocno ogląda i jakie miliony na przykład wracają do Wodeckiego, prawda? To już zaraz będzie 20 milionów osób, które na YouTubie zobaczyło.
1: Nawet nie wiedziałem, że to aż tak szeroko poszło.
0: No już tak, już dochodzi pod 20 milionów.
1: No, to przypomniałeś historię, która... No ja nie boję się tego powiedzieć i często to mówię też na swoich koncertach, kiedy opowiadam o tej piosence i o Zbyszku Wodeckim. Nigdy go nie spotkałem osobiście. Strasznie tego żałowałem, bo wiesz, historię, które o nim się słyszało, no to było niesamowite. Tak bardzo chciałem tego gościa poznać. Nie było mi to dane, ale moje spotkanie z nim w tej jego muzyce po jego śmierci w tak wyjątkowy sposób, który stał się wręcz, no muszę użyć tego słowa, to było jakieś takie mistyczne wręcz. Aha. Wiesz, doświadczyłem na tej scenie, w tym programie czegoś nie spodziewałem kompletnie.
0: A musiałeś bardzo się kontrolować? W sensie miałeś taki moment, że się, nie wiem, zacząłeś...
1: Ja w ogóle nie wiedziałem, co się tam dzieje. To jest tak autentycznie, wiesz, ja do dzisiaj, minęło od tego czasu 8 lat.
0: Tak mniej więcej.
1: No tak, już jestem już dojrzały. Słuchaj, autentycznie, i to nie jest ściema, ja ten występ widziałem 4 razy, nie byłem w stanie go więcej oglądać.
0: Czyli ty to widziałeś 4 razy?
1: Tak.
0: I znaczy, to była ta granica.
1: Tylko dlatego, że ktoś mi tam pokazał. Raz go zobaczyłem sam po tym występie, nie mogłem tego dooglądać. Ja po prostu się rozpadam na kawałki, rozklejam się, jak tego słucham. Jak ktoś mi to puszczał, to po prostu tylko pilnowałem, żeby się nie rozryczeć. Autentycznie, tak na mnie to działa. Takie tam były emocje. Ja wjechałem tą windą, wszedłem na scenę i nie pamiętam w ogóle nic z tego występu.
0: Okej.
1: Kompletnie.
0: A to też jest piosenka, którą na wielu festiwalach, takich koncertach, nazwijmy to letnio-plenerowych, śpiewa wielu artystów. Rzeczywiście, tak. Ona, szczególnie w ostatnim czasie, bo mam wrażenie, że często ją słyszę. No a wtedy wszyscy żeśmy tam zamarli, zastygli.
1: No ja tylko zrobiłem dużą dygresję, tylko chciałem wrócić do tego, co mówiłem, że nie boję się powiedzieć tego, że to spotkanie moje ze Zbyszkiem Wodeckim w takim anturażu autentycznie zmieniło mnie jako wokalistę, zmieniło mnie jako człowieka.
0: Okay.
1: Niesamowite, co się wydarzyło wtedy. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ja tak mogę. Wiedziałem, że ja tak umiem. To rzuciło zupełnie inne światło na mój sposób śpiewania, na moje postrzeganie muzyki, wiesz, dźwięku, wrażliwości. Okay. Ja zacząłem inaczej śpiewać.
0: A myślałeś też o tym, że mając być może taki dar, który, jak już tu powiedziałeś na początku, ćwiczyłeś trochę od małego, bawiąc się aranżami, coverując inne piosenki, naśladując precyzyjnie, ale dodając coś od siebie, tak jak powiedziałeś, żeby ta cząstka ciebie była. Nie myślałeś, żeby taką płytę wydać, najpiękniejsze melodie w moim
1: Jest wykonaniu? To jeden z pomysłów, który gdzieś tam kiełkuje i nawet słyszałem kilka takich podpowiedzi. Ale zanim to zrobię, nie mówię nie. Ja naprawdę zmieniam swoje podejście do muzyki. Otwieram się coraz nowsze rzeczy. Przyznam się szczerze, że jakieś miałem trochę problem z tym coverowaniem. Tak bardzo parłem już na swoje autorskie. Wydałem 2 autorskie albumy, z których jestem bardzo zadowolony. Ale jednak gdzieś, wiesz, ta druga odnoga to ta przestrzeń taka odtwórcza, tak? I odnajdywania siebie w twórczości innych artystów. Zaczynam się tym coraz lepiej bawić. I przestaje mieć z tym problem. Widzę też w tym naprawdę wielką wartość. Jesteśmy teraz w takim momencie, gdzie grałem przedwczoraj pierwsze 2 koncerty z takiej serii koncertów na festiwalu Jerzego Pomskiego. Przyznaję się bez bicia, ja nie znałem tej twórczości. Wiesz, Jerzy Pomski, cała sala śpiewa z nami, bo dziewczynami, wszyscy...
0: Ale trochę już jakby nie nasze czasy.
1: Coś niesamowitego. Co za piękne utwory, jakie piękne piosenki, jakie piękne melodie, teksty, historie. Rozpływałem się na scenie, mogąc to śpiewać. Więc wiesz, jeżeli takie perły można wyciągnąć z historii naszej muzyki, to ja to biorę.
0: Okej.
1: To jest coś pięknego.
0: I jeszcze jedna taka rzecz a propos twojej kariery, bo też sobie... na tej popularnej platformie, gdzie wszyscy wszystko oglądamy, posprawdzałem, ale tam twoje piosenki odtwarzają się znakomicie. To znaczy, jeżeli mówimy o tych kilkunastu milionach przy tych coverach, które tutaj wychwalamy,
1: tak?
0: No to płomieniach 84 weźmie tam też chyba jakoś bardzo przyzwoicie, no to jakby wiesz, masz ten swój kawałek, który jak się okazuje, pewnie też tym młodszym widzom, bo tam jest jednak młodsza widownia, młodszy słuchacz. Tak, masz tego młodszego słuchacza też.
1: Faktycznie to bardzo, bardzo fajny jest odbiór tych autorskich rzeczy. I idę po to, wiesz, ja...
0: No właśnie, idziesz. Czy ich jest dużo, czy ich jest mało? Ty teraz, od kiedy, że tak powiem, liczyć tą twoją karierę, kiedy ty możesz wydawać płyty w stosunku do tego, co już zrobiłeś?
1: Ty wiesz, ja pierwszą płytę autorską wydałem w 2017 roku.
0: I po szybkim czasie była złota zresztą.
1: Tak. To był bardzo duży sukces. Zresztą, trzeba to powiedzieć, to nie jest tylko mój sukces, bo tą płytę pisało wielu ludzi. Ale właśnie o tym jest muzyka, wiesz, o tym współdziałaniu, o relacjach właśnie w muzyce, więc ta piosenka tak naprawdę w takiej formie powstała w jeden dzień, ten aranż. No drugi dzień nagraliśmy wokale i wiesz, i zadziałało, tak? Musiała poczekać 11 lat.
0: Działa do dzisiaj.
1: Tak, działa do dzisiaj.
0: Działa do dzisiaj, to tego ci gratulujemy.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Tu Radio Złote Przeboja, z nami w studiu niezmiennie Mateusz Ziółko. A propos współpracy z polskimi artystami, no bo też cię widać trochę w duetach, Sylwia Grzeszczak zresztą była, skoro Libera wymieniłeś tutaj, to niedaleko. Z kim byś chciał jeszcze? Jakie są twoje jakieś takie, nie wiem, marzenia muzyczne? Z kim tą scenę chciałbyś dzielić? Co chciałbyś zrobić?
1: Bardzo chciałem zaśpiewać kiedyś z Felicjanem Andrzejczakiem. I doczekałem tego. Więc tak bardzo byłem wdzięczny za tą możliwość, kiedy mogłem tą Jolkę zaśpiewać w Opolu. Moje spotkanie z nim, pierwsze śpiewaliśmy zresztą z Radiem Złote Przeboje. Była taka trasa koncertowa organizowana Orkiestra Złotych Przebojów.
0: Okej. To mnie to wtedy nie było, dlatego nie pamiętam.
1: Czy jestem starszy? Kurde.
0: Nie, tu cię uspokoję, nie jesteś starszy. Okay. Po prostu mnie tu nie było.
1: Dobra, akurat. To, no, wytłumaczyłeś. No. Felicjan śpiewał właśnie wtedy na tej trasie. Co za wspaniały człowiek. Po prostu dusza, facet. Jak on tą Jolantę zaśpiewał tam wtedy, to ja po prostu stałem i ryczałem przed tą sceną. Niesamowity facet. No nie było mi dane. Niestety z nim więcej zaśpiewać, ale mam kilka takich marzeń. Tak, jak już wiesz, wspominamy o tych legendarnych artystach, mówiłeś o jakichś takich pomysłach na kolejne wydawnictwa, albumy. Mam tych pomysłów mnóstwo.
0: Okay.
1: W przyszłym roku bardzo chciałbym swoim fanom i słuchaczom zaserwować swoją autorską płytę, na którą już też pracuję, wysiągnąć swoje stare rzeczy, których dawno nie publikowałem. Czuję taką wielką potrzebę, żeby to jakby samemu wyprodukować i wydać. Ale kolejne pomysły się tlą i wspominamy o tych wszystkich legendach. Taka płyta Legendy Polskie, wiesz, współpracy, nie wiem, z Markiem Piekarczykiem, na przykład Eleni. Wiesz, to są takie, jakby znam tych ludzi.
0: No Marek Piekarczyk to jest twój dobry kolega, można powiedzieć.
1: To jest mój papa.
0: Po Wojsie.
1: Dobry duch.
0: No są to...
1: Gosia Ostrowska na przykład, też taka moja ciocia sceniczna. Się poznaliśmy, wiesz, tak nazwisk mógłbym troszkę wymienić.
0: A do pianistów na przykład też cię ciągnie? W tam stronę, nie wiem, Turnała. Sana z nim kiedyś piosenkę zrobiła. Zresztą piękną, w takiej stylistyce Turnałowej zresztą. Od tego momentu się bardziej zacząłem...
1: Nie znamy się z panem Grzegorzem. Ja tutaj bardziej, wiesz, sięgam po takich artystów, których poznałem na swojej drodze muzycznej. Wiesz, wszystkich, o których tutaj wspominamy, tak naprawdę, wiesz, to są wielkie tuzy. I naprawdę to jest znowu moja wdzięczność wielka, wiesz, że ja dzisiaj jestem w takim miejscu na scenie, że mogę z tymi ludźmi tą scenę dzielić, z ludźmi, których kiedyś oglądałem na tych festiwalach opolskich i byli dla mnie niedostępni. A dzisiaj mogę z nimi razem śpiewać, mogę z nimi przybijać piątkę na scenie. To jest naprawdę wyjątkowe, wiesz? To jest naprawdę dla mnie bardzo wyjątkowe i za każdym razem nawet nie dowierzam, że to się dzieje.
0: Okej. Okay. Rodzina w życiu najważniejsza, bo wiem, że taki był czas w twoim życiu, że zabawa, rock and roll i to, co się dzieje, świat wiruje, prawda?
1: Różnie bywało.
0: Jak się ma te kilkanaście lat. Jesteś teraz zupełnie innym człowiekiem niż na przykład, no właśnie, jadąc pierwszy raz na to Opole.
1: Oczywiście, że tak. Kompletnie jestem innym człowiekiem. Dziś jestem człowiekiem, który rozumie, po co to robi, który rozumie, skąd ma ten dar i po co jest na scenie. I dzisiaj moje śpiewanie to nie jest śpiewanie tak jak wtedy. Jakby, no sorry, muszę się tylko przyznać. Ja wtedy karmiłem swoje ego. Ja byłem, wiesz, młodym, gniewnym, który chciał zrobić karierę, chciał być w tym Opolu, chciał być gwiazdą. Tak? No tak było.
0: Okay.
1: Po prostu. Jakby, wiesz, jeżeli jakikolwiek artysta młody wychodzi na scenę i mówi, że tak nie jest, to ja mu nie wierzę. Kiedy byłem młody, to fajne były te wyjazdy, bo robiłeś to, co lubisz. Potem jakieś spotkania z kolegami, jakiś wypad na miasto, wiesz, w trasie też było wesoło. A dzisiaj, co dużo mówić, po prostu tęsknię za rodziną.
0: No właśnie, to najbardziej w życiu jednak zmieniają dzieci chyba,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Oprócz rzeczywiście ważnej kobiety, która przy nas jest, ale jednak...
1: Tak, mówię o rodzinie jako całości, tak, mam cudowną żonę, wiesz, która mnie w tym wszystkim wspiera, zresztą też razem pracujemy, bo moja żona jakby ogarnia cały mój booking, moich koncertów i menadżersko razem współpracujemy. No i moje chłopaki. Uwielbiam ten czas z nimi spędzony, więc tak szczerze mówiąc, jestem już na takim etapie, że robię wszystko, żeby móc dalej grać, ale żeby móc grać większe koncerty i rzadziej. Żeby móc być więcej w domu, po prostu. Albo sobie to, nie wiem, kampera chyba kupię, będziemy jeździć.
0: Jeździć ten, ale rozumiem, że w tym żona pomaga, żeby nie grać aż tyle i żeby nie bukować tam tyle, prawda? Jeżeli ona tam stróżuje przy tym notatniku takim, to...
1: Słuchaj, i tutaj weszliśmy na gdyszowski grunt, bo ja ostatnio tak się śpiewam, mówię, kochani, ja się zastanawiam, czy ty lubisz, jak jestem w domu. Bo tych koncertów, jak państwo sobie wejdziecie na moje social media, to jest dosyć sporo.
0: To jest sporo. No mówiłeś 150. Czyli co, pozdrawiamy Mariannę, dobrze pamiętam?
1: Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy, kochani, pozdrawiamy się serdecznie.
0: I prosimy na 2026 rok trochę mniej tego?
1: Tak, mniej, a większych.
0: Mniej, a większych.
1: Kochanie, tak, taki jest postulat tutaj z radia.
0: To tak, sprawę zostawmy. Czego i tego ci życzyć?
1: Zdecydowanie, tak.
0: Jaka piękna puenta naszej rozmowy z jedną z gwiazd polskiej muzyki, Mateusz Ziółko. Dzięki śliczne za to
1: Bardzo
0: spotkanie.
1: Ci dziękuję za rozmowę.
2: Radio Złote Przeboje 103.

0: kartą Moja Biedronka, piwo Żatecki Swetle Leżak lub 0%, 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Señores, hoy le recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Uff, ale gorąco.
9: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
10: No to kolejam na Gubałówkę i bawimy się. Hurra!
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
17: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
18: Że w sierpniu, tak.
17: Zapraszamy.
18: 14, 15, 16, dobrze. Majdan.
17: Stacja kolejki wąskotorowej.
19: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Aniołów na terenie

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Zapraszamy serdecznie.
2: Wakacyjny wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje, na zegarach 21, a już za kilka minut niezwykła historia artystki, która zaczynała swoją muzyczną karierę od zespołu Łzy. To będzie spotkanie z Anią Wyszkoni, na które gorąco Was zapraszam w imieniu Tomka Brela.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiejsza historia zaczyna się naprawdę dawno, dawno temu. Było ciepłe lato, choć czasem padało. Dzisiaj w pewnego razu w muzyce Ania Wyszkoni, która o muzyce marzyła od najwcześniejszych lat.
2: Tak, i wtedy, no powiedzmy, zaczęłam tę drogę taką bardziej profesjonalną, bo zaczęłam śpiewać w zespole, zaczęliśmy koncertować i zaczęłam też, powiedzmy, zarabiać. Chociaż wtedy to były naprawdę bardzo małe pieniądze, zaczynaliśmy i czasem dokładaliśmy po prostu do interesu, jak to się pięknie mówi. Natomiast z muzyką wiązałam moje życie już zawsze. Ja śpiewałam w przedszkolu, w szkole, na akademiach, gdzie tylko mogłam.
1: I jak to zwykle bywa na początku kariery, o wszystko musieli zadbać sami. Pierwsze kasety ze swoimi nagraniami rozwozili samochodem.
2: Rozwoziliśmy maluchem, nawet nie samochodem, tylko po prostu maluchem. Boże, nasze dzieci to nawet nie wiedzą, o czym ja teraz mówię. Graliśmy w domach kultury, w salkach katechetycznych, w garażach. Dzisiaj każdy ma swój komputer, młodzi ludzie tworzą przy komputerze w domu. My, żeby nagrać płytę, musieliśmy wejść po prostu do profesjonalnego studia, co miało też sporo zalet i ja się cieszę, że doświadczyłam tego, że jeszcze zahaczyłam o te takie nasze właśnie stare czasy.

0: Od czasu, kiedy zespół Łzy pojawił się na scenie, zmieniło się absolutnie wszystko, jeżeli chodzi o nasz rodzimy show biznes, ale oczywiście też zmieniła się sama Ania Wyszkoni. Jak po latach patrzy na tę Anię Wyszkoni z początków kariery?
1: Ten nasz taki wizerunek, troszkę niepoukładany, no, wszystko działo się u nas bardzo spontanicznie, naturalnie. My nie pracowaliśmy ani ze stylistami, ani z dużymi wytwórniami. Wszystko robiliśmy tak, jak czuliśmy. Więc no, towarzyszyły nam wiecznie te glany, czarne skóry, czarne rozciągnięte swetry. No i ja też taka byłam, może dlatego przez jakiś czas później musiałam pracować na odczarowanie tego wszystkiego.
0: Ania Wyszkoni od lat rozwija karierę solową. Czy po kilku dekadach spędzonych na scenie czuje się artystką spełnioną?
1: I tak i nie, bo kiedyś usłyszałam bardzo trafne sformułowanie, że człowiek spełniony nie ma już nic do powiedzenia, już gdzieś się wypalił. Ja wierzę mocno w to, że to jest bardzo dobry moment, bo jestem doświadczona, bardziej świadoma tego, co chcę przekazać, ale jednocześnie mam ciągle wiele do powiedzenia, wiele do przekazania i stąd też praca nad kolejną płytą i wiele koncertów i ciągła burza mózgów, co jeszcze ulepszyć, co zrobić, co dodać, żeby koncerty, czy płyty, czy piosenki były jeszcze lepsze.
0: I zapewne jednym z najbardziej przełomowych momentów w karierze Ani Wyszkoni był dzień, kiedy dane jej było wystąpić w Londynie, w sali, w której sama bardzo często słuchała innych artystów.
1: Tak, miałam po raz pierwszy wreszcie szansę wystąpić w Londynie i bardzo to przeżywałam. Zresztą wystąpiłam w sali O2 Indigo. W O2 byłam wiele razy na koncertach wielkich gwiazd i ogromnie przeżywałam ten moment, kiedy zobaczyłam, tam jest taki korytarz i w tym korytarzu wisiał plakat mój, reklama mojego koncertu. Tak strasznie to przeżywałam, to było naprawdę cudowne uczucie. I wierzę mocno w to, że będę miała jeszcze nieraz okazję pojechać do Londynu zagrać, bo koncert ja zaliczam do udanych.

0: Ania Wyszkoni od najmłodszych lat marzyła o byciu na scenie. Co ciekawe, bardzo często marzenia udawało jej się spełnić, zwłaszcza jeżeli chodzi o muzyczne spotkania z innymi artystami.
1: Jako bardzo młoda dziewczyna marzyłam o tym, żeby zaśpiewać za nią Ortodoks. To mi się udało. Później już troszkę byłam starsza. Miałam przyjemność współpracować z Markiem Jackowskim, nagrać z nim duet, a potem tak właśnie nieśmiało powiedziałam, że chciałabym zaśpiewać z Michałem Bajorem i to też mi się udało.
0: Dzisiaj jeszcze na pewno o muzycznych spotkaniach Ani Wyszkoni z innymi artystami porozmawiamy, ale pamiętam, kiedyś zadałem Ani Wyszkoni pytanie o jej ukochane gwiazdy. No i na jednym z czołowych miejsc był wspaniały Sting.
1: Ja miałam przyjemność być na koncercie Stinga. Jest to artysta dla mnie wybitny, ponieważ w swojej prostocie ma tyle do przekazania. To są po prostu dobre piosenki, dobre melodie. No i ten charakterystyczny głos, nie do zastąpienia absolutnie. I przychodzi mi po prostu, kiedy słyszę Sting, od razu przychodzi mi do głowy ten jego charakterystyczny zaśpiew. Roxanne!
0: Tak swoją drogą, to duet ze Stingiem, no to byłoby chyba ukoronowanie kariery. Chociaż jak się okazuje, sama Ania Wyszkoni za słowem kariera nie przepada.
1: Strasznie go nie lubię i zawsze podkreślam, że to jest taka moja artystyczna droga, muzyczna droga, pełna spełnienia moich marzeń. I rzeczywiście nie wiem, kiedy to wszystko się wydarzyło. Ale były to lata szczęśliwe, burzliwe, bywały też momenty przykre, ale wszystkie doprowadziły mnie do tego, gdzie jestem teraz i czuję się spełniona, czuję się naprawdę bardzo szczęśliwa i czuję, że to jest moje miejsce.
0: Ania Wyszkoni, nasze muzyczne spotkanie jeszcze się oczywiście nie kończy. Zostańcie koniecznie z Radiem Złote Przeboje.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje. 100

0: pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj Ania Wyszkoni na muzycznej scenie od kilku dekad. Tysiące koncertów, dlatego chyba całkiem uzasadnione jest pytanie, czy niektórych piosenek, zwłaszcza tych największych hitów, najczęściej granych w stacjach radiowych i na koncertach, nie ma przypadkiem aby dość. Co często zdarza się przecież artystom.
2: No nie należę na pewno do tej grupy. Jestem wdzięczna, że takie przeboje mam w swoim dorobku i że mogę je prezentować i one właśnie budzą ten sentyment w publiczności. I mimo, że piosenkę czy ten pani wykonałam już tysiące razy, to zawsze cieszę się, kiedy płyną pierwsze dźwięki ze sceny, bo publiczność po prostu reaguje z dużym entuzjazmem i od razu śpiewa razem ze mną. To są takie chwile, które nadają też fajnego tempa koncertom, ale wiadomo, że są też takie piosenki, szczególnie właśnie na tych koncertach w salach, które nie są znane szerokiej publiczności, które nie były singlami, nigdy nie leciały w radiach, ale które mają pewien czar i ten czar właśnie w takich kameralnych miejscach bardzo się broni.

0: dzisiaj pytań, i to również tych najtrudniejszych, na pewno nie zabraknie w pewnego razu w muzyce. Kiedyś zapytaliśmy Anię Wyszkoni, jaką jest mamą.
1: Ja staram się być mamą cierpliwą i staram się budować dobre relacje z moimi dziećmi. Czasami kosztem na przykład dobrych ocen w szkole. Staram się nie denerwować szybko. Raczej nigdy nie jestem zdenerwowana z powodu dzieci. Mogą to być sytuacje, kiedy coś denerwuje mnie, nie wiem, zawodowo, i to siłą rzeczy przenosi się jednak do domu. Ale od dzieci nigdy taka złość nie wychodzi. Jak wczoraj.

0: Często w rozmowach z różnymi artystami zadajemy pytanie, skąd biorą pomysły i muzyczne inspiracje. Andrzej Piaseczny kiedyś przyznał, że żeby w ogóle zaczął pisać, coś się musi wydarzyć, coś musi przeżyć. Jak to jest w przypadku Ani Wyszgoni? Okazuje się, że bardzo podobnie. To, co dzieje się w jej życiu, znajduje odzwierciedlenie w piosenkach.
1: To jest najbardziej osobisty utwór w moim dorobku. Piosenka, którą ja nazywam moim muzycznym pamiętnikiem i jest to dokładnie opis jednego bardzo trudnego momentu w moim życiu. Co ciekawe, napisałam wtedy zwrotki. Z refrenem musiałam troszkę poczekać, bo chciałam, żeby refren był jednak pozytywny, żeby w tym refrenie pojawiła się siła i chęć, żeby iść dalej. I przyszedł taki moment, kiedy już te najbardziej trudne emocje opadły i pojawił się refren. I wtedy odważyłam się wykrzyczeć, że chciałabym oszukać los.

0: Dzisiaj muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Ani Wyszkoni. Kariery, która obfitowała w liczne zwroty i bardzo ciekawe przystanki. Jednym z nich na pewno był program Szansa na sukces przed laty.
1: Tak, to była taka przygoda po drodze. Ja bardzo chciałam zobaczyć ten program przede wszystkim od kuchni. Chciałam poznać nowych ludzi i rzeczywiście to mi się udało. Zaśpiewałam duet Dźwięku Samotności, wygrałam ten program i nie byłam świadoma, jak bardzo mi to pomogło. Teraz już właśnie patrząc jako troszkę mądrzejsza i dojrzalsza artystka, wiem, że otworzyło mi to wiele drzwi. Poznałam właśnie wielu ludzi, którzy później pomagali mi na drodze artystycznej. Więc to nie była tak do końca tylko jednorazowa przygoda.
0: A skoro o przygodach mowa, to zapewne niektórzy fani Ani Wyszkoni zastanawiają się, jak potoczyłaby się kariera, gdyby historia związana z Eurowizją zakończyła się nieco inaczej.
1: Tak, wzięliśmy udział w takim przesłuchaniu tutaj na naszym krajowym rynku i zajęliśmy drugie miejsce. Dzisiaj bardzo się z tego cieszę, bo wydaje mi się, że po pierwsze nie byłam absolutnie gotowa na to, żeby pojechać i wystąpić na tak dużym konkursie. Poza tym przyznaję też dzisiaj, że to nie była piosenka, którą moglibyśmy tam o coś zawalczyć. Gdybyśmy wtedy pojechali, być może wybrano by nas bardziej ze względu na naszą popularność tu w kraju niż na samą piosenkę. A wydaje mi się, że jednak mimo wszystko jest to konkurs muzyczny.
0: No i ta historia może być dowodem na to, że czasami niepowodzenia w ostatecznym rozrachunku wychodzą nam na dobre. Ania Wyszkoni dzisiaj w pewnego razu w muzyce, ponieważ podróżujemy przez kilkadziesiąt lat kariery, no to musimy zapytać Anię Wyszkoni, czego słuchała, będąc małą dziewczynką, jak i później, gdy dorastała.
1: No w tamtym czasie Natalia Kukulska i jej Puszek Okruszek to klasyk. Później w tak zwanych mini playback show, które zawsze organizowałam w domu dla moich rodziców, byłam Sandrą najczęściej. A potem przyszedł ten czas buntu i zaczęłam słuchać Kata, Kloster Kellera, troszkę takich mocniejszych dźwięków. Ale to było przejście takie, powiedziałabym, chwilowe, bo bardzo szybko okazało się, że jednak poszukuję tych łagodniejszych dźwięków i odkryłam Alicia Keys. A w tej chwili słucham naprawdę bardzo różnorodnej muzyki. Sięgam po płyty popowe, takie stricte popowe, po pop-rockowe, ale również też po muzykę alternatywną nieraz.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje 103,6.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Historia, którą dzisiaj sobie opowiadamy w Pewnego razu w muzyce, zaczęła się w lipcu roku 1980 w Tworkowie, gdzie przyszła na świat dzisiejsza bohaterka, czyli Ania Wyszkoli.
2: To jest mała wioska na Śląsku, urocza miejscowość, w której wzięłam udział w konkursie młodych talentów. I właściwie od tego konkursu się wszystko zaczęło, bo potem razem z kolegą w garażu nagraliśmy utwór, którym on się wszystkim chwalił i tak malutkimi krokami doszłam właśnie do zespołu, bo ta płyta trafiła w ręce kogoś, ten ktoś przekazał komuś i ten ktoś przekazał komuś z łez. I tak trafiłam do zespołu.
1: I tak przed laty zaczęła się historia, która trwa do dzisiaj. Z tym, że na pewnym etapie ku rozpaczy wielu fanów zespołu Łzy, Ania Wyszkoli zdecydowała się na karierę solową, która trwa z sukcesami do dzisiaj. No ale wtedy fani zespołu Łzy zadawali sobie pytanie, dlaczego?
3: Mógłbyś zapytać, czy cię kocham, ale wtedy otwierasz otchłanie.
2: Chęć rozwoju i chęć pokazania ludziom troszkę innej twarzy. I rzeczywiście myślałam już troszkę wcześniej o solowej płycie. Nie czułam się gotowa, żeby przystąpić do nagrań. I tak sobie ta myśl powolutku kiełkowała. I pewnego dnia zadzwonił do mnie szef firmy Jazz Boy i zaproponował współpracę z jednym z najlepszych producentów w kraju, Bogdanem Kondrackim. No, musiałabym być szaleńcem, żeby odmówić i po prostu wzięłam się w garść, zmobilizowałam się i ta płyta powstawała w bardzo szybkim tempie, a ja dzięki temu bardzo mocno się rozwijałam. I jednocześnie też zaczęły się rozjeżdżać moje drogi z zespołem, bo przede wszystkim na tym poziomie artystycznym byliśmy sobie coraz bardziej obcy. Ja wyrastałam powolutku z Agnieszki i Narcyza, a oni jeszcze chyba cały czas jednak byli bardzo blisko.

0: chodzić.
1: Ania Wyszkoni dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery. Kariery, która jak to zwykle bywa, zaczyna się przecież od dziecięcych marzeń.
2: Tak nie do końca świadome marzenia. Ja rzeczywiście zawsze podkreślam, że ja po prostu wiedziałam, że ja będę śpiewać i mimo, że miałam plan B, to jakoś tak nie do końca przyjmowałam go do wiadomości, że on w ogóle może istnieć. I rzeczywiście jako pięcio- czy sześciolatka już oznajmiłam rodzicom, że ja kiedyś będę występować na festiwalu w Opolu chociażby. I rzeczywiście oni to potraktowali z przymrużeniem oka. Aczkolwiek po wielu latach mój taki przyszywany wujek, znajomy moich rodziców, wyznał, że on zawsze wierzył, właściwie czuł, że ja osiągnę swój cel. Więc gdzieś ta pasja była tak głęboko zakorzeniona od samego początku, że to było widoczne, że ja po prostu muszę stać na scenie, że to jest mój drugi dom.

0: miałam 16 lat, tak. Właściwie zaczęłam już w przedszkolu, bo ja sobie upatrzyłam taki cel i konsekwentnie do niego dążyłam. Jakby nie zdając sobie tak do końca z tego sprawy, bo całe życie poświęciłam muzyce. Jak tylko miałam możliwość, występowałam. Miałam 16 lat, ale byłam gotowa i czułam, że temu chcę się poświęcić. Zrezygnowałam z imprez, nie chodziłam na dyskoteki. Troszkę też wtedy rozjechały się moje przyjaźnie z dziewczynami, bo one jakby miały zupełnie inne zainteresowania. Ja jeździłam na próby, potem zaczęłam koncertować, no i temu się poświęciłam.
1: Trwająca wiele lat kariera to, jak się okazuje, również bezustanna nauka. Nauka, która w przypadku Ani Wyszkoni zaczęła się bardzo wcześnie.
0: Przez wiele lat tańczyłam, uczyłam się tańca i to wiele mi dało, bo teraz z perspektywy czasu na to patrząc, wiem, że dzięki temu zdobyłam takie obycie ze sceną i to teraz na pewno procentuje. Dopiero jako 16-latka, kiedy trafiłam właściwie nawet nie tyle do zespołu Łzy, co do zespołu wokalnego w mojej szkole, w liceum ogólnokształcącym, zaczęłam swój głos trochę kształcić. Potem w 99 poznałam panią Elżbietę Zapędowską. Jeździłam na warsztaty. Poznałam też panią Jadwigę Trit, która wprowadziła rewolucyjne zmiany wręcz w mojej świadomości głosu.
1: Ania Wyszkoni dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Wspominaliśmy już o początkach w zespole Łzy, ale pewnie nie wszyscy wiedzą, że Ania Wyszkoni jeszcze przed zespołem Łzy startowała w castingu do innego zespołu, grającego na weselach.
0: A tak, to żadna tajemnica, nie dostałam się. Chyba na moje szczęście, bo kto wie, jak by się potoczyły moje losy, gdyby wtedy koledzy stwierdzili, że pasuje do tego projektu i że bardzo chcą ze mną jeździć i grać po wszystkich salach weselnych. Także nie mam dzisiaj czego żałować. Nie pamiętam już, co śpiewałam na tym słynnym przesłuchaniu.
1: No, ciekawe tak swoją drogą, ile takich tajemnic jeszcze dzisiaj ujrzy światło dzienne. Ania Wyszkoni dzisiaj w Radiu Złote Przeboje.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje 103,6.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetle, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Do hymnu.
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
3: Anioły Bieszczadzkie, Bieszczadzkie Anioły.
4: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Ani Wyszkoni. I chociaż Ania Wyszkoni słowa kariera nie lubi, nazywając ją muzyczną drogą, no to jednak nie ulega wątpliwości, że każda droga musi się zacząć od pierwszego kroku. W przypadku Ani Wyszkoni być może tym pierwszym krokiem był jeszcze śpiew w zespole dziecięcym w rodzinnym Tworkowie. Ale jednym z najważniejszych kroków był oczywiście udział w programie Szansa na sukces. Czy programy typu Talent Show to dobra droga do kariery?
2: Ja myślę, że to jest tak naprawdę mały krok do tego, co może się później wydarzyć, bo nawet zwycięstwo w takim programie jeszcze nie oznacza początku czegoś naprawdę wielkiego. Później przychodzi ta ciężka praca i udowodnienie, że wygrana nie była przypadkiem, że decyzja publiczności, widzów, jurorów była słuszna. I mamy takie przykłady, gdzie ludzie, którzy nie wygrywali takich programów, osiągnęli większe sukcesy niż ci, którzy je wygrali. Więc no jest to na pewno jakaś forma pokazania się publiczności i cieszę się, że ci młodzi ludzie w tej chwili mają takie możliwości. Za moich czasów była tylko Szansa na sukces, o której wspomniałeś. I ja też Szansę na sukces wspominam bardzo ciepło, ponieważ mam wrażenie, że w Szansie na sukces rzeczywiście stawiało się na talent młodszych lub starszych wykonawców, bo różni ludzie przychodzili do tego programu. Dzisiaj w Talent Show wiele opiera się na samym jury. To jury musi być bardzo ciekawe. Są piękne światła, wszystko miga i dodaje blasku. W Szansie na sukces tego nie było. Stawałeś na małej, okrągłej scence i miałeś tylko mikrofon przed sobą. I w tym tkwiła siła tego.

0: A propos pytań, to w Radiu Złote Przeboje na pewno nie zabraknie trudnych pytań. Być może jednym z najtrudniejszych, jakie można usłyszeć, jest pytanie, czego w sobie nie lubisz. No właśnie, czego w sobie nie lubi Ania Wyszkoni?
1: Dobra, to są trudne pytania. Nie lubię w sobie. Wiesz, nie potrafię odpowiedzieć jednym słowem. Staram się polubić moje wady, żyć jakoś z nimi. Nie lubię w sobie takiej obsesji na punkcie czystości. Wiesz, ja mam coś takiego, że taki może przykład z życia codziennego. Ja muszę mieć wszystko posprzątane i dopiero wtedy usiądę i napiję się spokojnie kawy. To chyba odziedziczyłem po mojej mamie.
0: Skoro już zadajemy trudne pytania, teraz powinno być odrobinę łatwiej. Ania Wyszkoni, lubię się za?
1: Lubię się za swoją wrażliwość. Ona czasem oczywiście też przeszkadza, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy no jednak pędzimy przez życie trochę szybko. Ja jestem taką tradycjonalistką, nie jestem uzależniona od internetu, nie przepadam za Facebookami, Instagramami i za to siebie lubię, bo potrafię jakby w tym całym pędzie odnaleźć też taki czas na wyciszenie.
0: Ania Wyszkoni dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ania Wyszkoni, która o karierze wokalnej marzyła od dziecka, nawet będąc małą dziewczynką, oglądała przed laty festiwal w Opolu i zakomunikowała rodzicom, że na tej scenie kiedyś pojawi się sama.
1: Rzeczywiście tak było. Pamiętam dokładnie to wydarzenie. Moi rodzice oczywiście delikatnie się uśmiechnęli i przemilczeli, za co jestem szczerze wdzięczna. Chociaż kiedy przyszedł ten moment wyboru i stanęłam na tak zwanym rozstaju dróg i po jednej stronie miałam studia, po drugiej muzykę, wybrałam kierunek muzyka. Moja mama była bardzo niezadowolona.

0: A skoro już wspominamy sobie czasy dzieciństwa, no to pamiętam, jak to z Anią Wyszko nie rozmawialiśmy na tematy związane z wakacjami przed laty.
1: Pamiętam moje wakacje w Łebie. Bardzo ciężko było mnie wysłać na jakiekolwiek kolonie, obozy. I jako 14-latka pojechałam na kolonie pierwszy raz i właśnie do Łeby. I to był bardzo interesujący czas. Poznałam wiele osób, z którymi później przez dłuższy czas utrzymywałam jeszcze kontakt. I mam taki sentyment do tej miejscowości rzeczywiście. Lubię tam wracać i zawsze jak jestem w okolicy, to właśnie zaglądam do Łeby. I jako dziecko dużo podróżowałam z rodzicami. Pamiętam, jak pojechałam do Niemiec, do mojej cioci. I pamiętam, że codziennie ona przynosiła takie świeże bułki i jadłam je z masłem i dżemem truskawkowym. I po prostu jak sobie myślę o tym, to od razu czuję ten smak w ustach. A teraz już jako dorosła kobieta też staram się dużo podróżować. Lubię odkrywać nowe miejsca, obserwować ludzi w różnych zakątkach świata. Jedne z najpiękniejszych wakacji przeżyłam na Kubie i oczywiście kiedy odpoczywaliśmy w hotelu było pięknie, ale najbardziej pamiętam wizytę w Hawanie, a właściwie to jak się zgubiliśmy w Hawanie. To była taka chwila grozy, ale skończyło się wszystko bardzo szczęśliwie i to były piękne wakacje. Potem właściwie teraz taki mój ulubiony model wakacyjny to podróże statkiem.
0: No, jedno nie ulega wątpliwości, o wakacjach moglibyśmy rozmawiać godzinami. Nasza podróż na pewno powoli się kończy. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj Ania Wyszkoni, czyli kobieta, która na każdej płycie jest inna. Kobieta, jak to ktoś ładnie powiedział, nieodkryta. Takich historii pewnie w Radiu Złote Przeboje będzie zdecydowanie więcej.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Reklama.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod

0: autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już w piątek o 14:30.
0: Autopromocja.

0: Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł Josef.